0: Tragedia na torach na Mazowszu. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo. Delegacja z USA w Polsce. Ważą się losy stałej bazy wojskowej. Zajrzymy też na boiska Ligi Mistrzów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Późnym wieczorem prokuratorzy z przysłuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Koziołek z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
0: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy. To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich. Tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. A chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza.
3: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
0: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał wczoraj do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny diesla na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożej też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
4: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
0: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
5: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada. Brylujący po raz drugi z rzędu trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali w stolicy Francji ze Slovanem Bratysława aż 6-1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W środowych szlagierach górą były drużyny z Anglii. Napoli uległo u siebie Arsenalowi 0-1, a Liverpool pokonał na Anfield Atletico Madryt 2-1.
1: A co w regionie?
6: Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmują się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności. Organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionu. Na miejscu dostępne będą informacje turystyczne, mapy, foldery i przewodniki. Organizatorzy zachęcają, by od 14 września korzystać z nowej siedziby przy rynku w Starym Koninie. Przypomnijmy, że dotychczas Centrum Informacji Turystycznej znajdowało się przy ulicy Dworcowej poniżej budynku Konińskiego Centrum Kultury. W Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało 6 lokali z mieszkalnego zasobu gminy miejskiej Turek, które przyszli najemcy mogą wyremontować we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Do programu zakwalifikowano mieszkania przy ulicach 3 maja 12 o powierzchni 38 m2, górniczej 20, również 38 m w przestrzeni, górniczej 22, 39 m2, skład Kładkowskiego 4,36 metrów, Kączkowskiego 16,35 metrów oraz Powstańców Wielkopolskich 1B, także 35 metrów kwadratowych. O remont mogą ubiegać się osoby znajdujące się na listach uprawnionych do przydziału lub zamiany lokalu wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Turku. Konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Turku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przy ulicy Jedwabniczej 4. Termin składania wniosków mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie od 15 do 20 stopni, najcieplej na południu Polski. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne deszcze, zwłaszcza na północy i wschodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy.
1: Konin FM 104.1.

0: Co w regionie?
1: Łosie rozpoczęły gody, a to zawsze większe ryzyko dla kierowców przejeżdżających w leśnych rejonach, takich jak chociażby gmina Krzymów. Zwierzę jest wielkie, powolne i gdy nagle wyjdzie nam przed samochód, raczej stanie w bezruchu. Stąd tyle tragicznych wypadków w okolicach Konina. Zdaniem strażaków, zbliżając się na drodze krajowej czy wojewódzkiej w rejon lasu, zwłaszcza po zmroku, powinniśmy jechać mniej niż 90 km na godzinę. TTTK zaprasza do włączenia się w oficjalne obchody 85. rocznicy bestialskiego mordu na ludności z żydowskich gett przez Niemców w 1941 roku w lasach dawnego majątku Niesłusz. Miejsca egzekucji są od wielu lat upamiętnione, a o ich stan dba społeczność sołectwa Ruzica. 28 września o godzinie 10 pojawią się tam delegacje organizacji i instytucji. Godzinę wcześniej z zajezdni MZK Konin wyruszy linia specjalna spacer, na której obowiązuje biletowany przejazd po 4,80 po zakończeniu oficjalnego spotkania. Przewidziana jest wędrówka 3,5 km i ognisko. Tymczasem jutro o 18.55 u Salezjanów na Chorzniu odbędzie się prelekcja profesora doktora habilitowanego Stanisława Jankowiaka na temat wydarzeń z 1968 roku. Jankowiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się najnowszą historią Polski. Blok numer 9 elektrowni Pątnów będzie pracował co najmniej do końca 2027 roku. Grupa Rzepak poinformowała o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na przyszły rok, będącej efektem wygranej w uzupełniającej aukcji rynku mocy. Umowa obejmuje 409 MW obowiązku mocowego. Oznacza to, że blok będzie pełnił funkcję zabezpieczenia krajowego systemu energetycznego i zostanie uruchomiony na wezwanie PSE, gdy zabraknie mocy. Blok pracuje w ten sposób od pierwszej połowy tego roku. Przedłużenie pracy elektrowni może mieć znaczenie dla odkrywki Tomisławice, z której węgiel wydobywany jest jeszcze w niewielkich ilościach na potrzeby Pątnowa. Jednocześnie ZEPAK przygotowuje przebudowę dawnego węglowego kotła w elektrowni Konin na trzecią już instalację do spalania biomasy. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2028 roku, a w Turku trwa budowa elektrowni gazowej, która ma rozpocząć pracę w drugiej połowie przyszłego roku. W kwestii elektrowni Pątnów wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie ona zastąpiona blokiem gazowym. Zależy to od decyzji dotyczącej budowy reaktorów jądrowych.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Jak wiemy, Koleje Wielkopolskie uruchamiają pilotażowo połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Usługa Kolej na Bus ma uzupełnić istniejącą sieć transportową, która nie jest wcale wygórowana, i poprawić dojazd mieszkańców Turku oraz innych miejscowości na trasie do Konina. Autobusy jeżdżą przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku zaplanowano jednak tylko dwie pary kursów, a w sobotę i niedzielę cztery. Szczególne znaczenie mają połączenia niedzielne, ponieważ wcześniej tego dnia nie było regularnego transportu autobusowego między Turkiem a Koninem. Mimo wszystko uruchomiony pilotaż mija się z tym, co zapowiadano. Obiecywano bowiem autobusy skorelowane z każdym pociągiem przyjeżdżającym i odjeżdżającym z Konina. Rozkład ma być rozbudowywany, jeśli okaże się, że po stronie mieszkańców powiatu tureckiego widać taką potrzebę. Z kolei władze Turków wskazują, że takie autobusy powinny dojeżdżać do większej ilości gmin w okolicy. Ale to z kolei mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć czas przejazdu. Podróż z Turku do Konina trwa w tej chwili około godziny. Wraz z uruchomieniem kolejowych autobusów do Turku wprowadzono bilet łączący przejazd autobusem i pociągiem z 10% rabatem. Barbara Musiał obejmie mandat radnej Rady Miasta Konina po Wiesławie Sztańkę. Tak zdecydował komisarz wyborczy. W wydanym postanowieniu potwierdzono, że Musiał zachowała prawo wybieralności i nie zrezygnowała z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Formalnie stanie się radną po złożeniu ślubowania podczas najbliższej sesji. Procedura zostanie uruchomiona po rezygnacji Wiesława Sztańkę, którą złożył pod koniec lipca. Musiał o mandat ubiegała się w wyborach w 2024 roku, startując z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli tego samego ugrupowania co Sztańkę. Jednak wówczas nie dostała się do Rady Miasta, ale jednocześnie uzyskała największą liczbę głosów spośród radnych tej listy, którzy nie zdobyli mandatu. Dla Barbary Musiał będzie to powrót do konińskiej rady. Radną była już w poprzedniej kadencji. Wtedy mandat objęła po rezygnacji Janusza Zawilskiego. Po złożeniu ślubowania Barbara Musiał oficjalnie rozpocznie kolejną kadencję w Radzie Miasta Konina. Jutro o 17:00 w kinie Zachęta w Kleczewie przewidziano spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. W programie prelekcja Anny Dybały-Pacholak poświęcona kleczewskiej synagodze. Wstęp wolny. Zakończyła się modernizacja i docieplanie Domu Kultury w Kowalewku. Inwestycje zrealizowano w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Przeprowadzone prace poprawiły stan techniczny oraz funkcjonalność budynku. Obiekt w gminie Żgów zyskał odnowiony wygląd, a dzięki dociepleniu stał się również bardziej energooszczędny. Ma to zwiększyć komfort korzystania z Domu Kultury zarówno latem, jak i zimą, a jednocześnie poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć koszty utrzymania lokalu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom pozyskanym z samorządu województwa wielkopolskiego. Inwestycje współfinansowano także z Funduszu Sołeckiego oraz ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewku. Wsparcie dla projektu wiązało się z działaniami na rzecz rozwoju wielkopolskich sołectw i możliwością pozyskania pieniędzy na lokalne przedsięwzięcia. Zaangażowanie mieszkańców i lokalnych instytucji pozwoliło zakończyć inwestycję, która ma służyć społeczności Kowalewka przez kolejne lata. Odnowiony Dom Kultury ma zapewnić lepsze warunki do organizowania spotkań, integracji mieszkańców oraz do prowadzenia działalności lokalnej społeczności. 21 września o godzinie 17:00 w zabytkowych piwnicach Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zamełki w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Kazimierz Białkowski Kronika Akwarelisty. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ekspozycja będzie drugą odsłoną miejskiej inauguracji Roku Kulturalnego przygotowaną przez miasto Konin we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Na wystawie zaprezentowane zostaną szkice i akwarele artysty amatora przedstawiające przede wszystkim zabytkową część Konina, a także wybrane obiekty architektoniczne i komunikacyjne charakterystyczne dla nowego Konina. Prace powstały na podstawie rysunków wykonywanych piórkiem lub ołówkiem. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, który uczestnicy wernisażu będą mogli ze sobą zabrać. Kazimierz Białkowski jest samoukiem i z zawodu technikiem górnictwa. Rysunkiem interesował się od dzieciństwa. Malarstwem zajął się w latach 60. jeszcze podczas nauki w zasadniczej szkole zawodowej i technikum górniczym. W 1968 roku rozpoczął pracę w KWP Konin, gdzie zajmował się m.in. rysunkami i dokumentacją techniczną. Malarskiej pasji poświęcił się intensywnie po przejściu na emeryturę. Jego twórczość wyróżniają przywiązania do Konina, nostalgia za dawnym wyglądem miasta. Artysta otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w przeglądzie twórczości plastycznej o Złotą Sztalugę.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: Od kilku dni trwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego konińskiego budżetu obywatelskiego w internecie. Mamy na to czas do 20 września do godziny 16. Do rozdysponowania jest blisko 4,5 miliona złotych. W tym roku mieszkańcy wybierają spośród 46 propozycji dużych i małych. Tegoroczna edycja została zmieniona po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznym głosowaniem. Radni wprowadzili rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć możliwość nadużyć. Po raz pierwszy ośrodki nie mogą ubiegać się szkoły, przedszkola ani miejskie jednostki organizacyjne, m.in. domy kultury, biblioteka i MOSiR. Wyjątkiem jest zarząd dróg miejskich. Zmieniły się również zasady głosowania stacjonarnego. Papierowe karty zostaną zastąpione urządzeniami elektronicznymi udostępnionymi przez miasto. Przy oddawaniu głosu konieczne jest podanie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL. Ma to utrudnić wielokrotne głosowanie przez tę samą osobę. Głosowanie internetowe już trwa, natomiast 20 września będzie można zagłosować także stacjonarnie w 6 lokalach wyborczych przygotowanych przez miasto. Rolnicy mogą ubiegać się o refundację do 70% składki za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od chorób zakaźnych. Wsparcie dotyczy hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni i drobiu, jeśli umowa przewiduje wypłatę odszkodowania przy stratach przekraczających 20%. Minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt to 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub nośnego, 14 świń albo 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej jedną z określonych chorób, m.in. pryszczycę, klasyczny lub afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, chorobę niebieskiego języka, chorobę guzowatą skóry bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę, brucelozę, wściekliznę, salmonellę od zwierzęcą, włośnicę, gorączkę kół czy paratuberkulozę. W wykazie znajdują się również inne choroby zakaźne zwierząt. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku do 13 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie online za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ARIMR, podkreśla Wielkopolska Izba Rolnicza.
2: Konin FM.
5: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Będzie zaostrzenie przepisów po wczorajszej tragedii na torach. Kolejne ofiary w Ukrainie. Putin chce zawrzeć umowę, zapewnia tymczasem prezydent USA. Stopy procentowe bez zmian, ale to może się wkrótce zmienić.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
2: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim. 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z pracy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa, Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są 2 osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
3: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych. To właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 złotych.
1: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie m.in. na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. XIX-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
4: To mamy 3 obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Miał być deszcz, a tylko jakieś tam takie symboliczne krupelki spadły wczoraj wieczorem w naszym mieście, ale to już pozwoliło trochę zbić temperaturę do tego stopnia, że dziś możemy się w Koninie spodziewać 18 stopni, jutro będzie jeszcze mniej, 17 kresek. No i teraz mamy na termometrach około 14 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 13 do 25 km na godzinę, a barometry pokazują 1013 hektopaskali.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry, po 7 w czwartek. W Koninie jeszcze nie jest wprawdzie zimno, ale już powinniśmy przygotować się do sezonu grzewczego i o tym za chwilę na naszej antenie. W tej godzinie opowiem też o staraniach o ocalenie wspomnień o Świąszycach w gminie Rychwał.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Niebawem rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Przepisy nakładają konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Komin należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: 18.47.12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
8: 24.30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Reklama.

0: z kalendarza.
1: Dzisiaj imieniny obchodzą Łukasz, Sebastian, a także Mikołaj. Mamy także Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, a także
0: Kartka
1: Dzień Piłkarza.
0: Z kalendarza.
1: W 1831 roku Fryderyk Chopin przybył do Paryża. W 1921 roku w Berlinie otwarto pierwszy w Europie odcinek autostrady. W 1939 roku wojska niemieckie zajęły Poznań, a w 1976 roku mieliśmy premierę komedii filmowej Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy. W 1993 roku wyemitowano premierowy odcinek amerykańskiego serialu telewizyjnego z Archiwum X, a w 2005 roku w Polsce pojawiła się Niania. Pierwszy odcinek serialu telewizyjnego, jak najbardziej.
2: Konin FM.

0: że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów. FC Barcelona gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduje. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę. Większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego aktualnego poziomu. W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców, a Argentyńczyk zakończył mecz z asystą. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. Znamy komplet półfinalistów US Open. Bardzo zacięte były wczorajsze ćwierćfinały kobiecego turnieju. Jelena Rybakina pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Dzięki temu Kazaszka od poniedziałku będzie nową liderką rankingu. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła 2 piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą 2-6, 7-6, 6-2. W męskim turnieju gładko swoje mecze wygrali Aleksander Zwieriew i Karen Haczanow. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią. To grupa B. Grupa A będzie grać w Mediolanie, gdzie odbędą się

0: także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. I jeszcze piłka ręczna, bo ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów w zupełnie nowym formacie, czyli z 24 drużynami podzielonymi na 6 grup. Oba mecze polskich drużyn były bardzo zacięte. Industria Kielce pokonała u siebie szwajcarski zespół HC Kreins Luzern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

Biblioteka publiczna w Rychwale poszukuje pamiątek związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodzin Gałczyńskich i Pułaskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców, wyglądu i wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Pamiątki za zgodą właścicieli będą jedynie fotografowane, a zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed.
1: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku. Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś Winogrona Jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez

0: A jeżeli chodzi o wyłączenia prądu, to dzisiaj między 8.30 a 16.30 takie mogą być w Nowym Krzymowie. Między 9 a 17, proszę Państwa, Brzeźno, tutaj ulica Cedrowa i Leśna w Krzymowie. Ponadto od 9 do 14 koło, tutaj część ulicy Bogumiła i część ulicy Miłosnej.
1: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Żółty alarm w Ukrainie, SMS-owe alerty w Polsce, Rosjanie znów atakują. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu, to po tragedii na Mazowszu. Warszawskie ZOO ma nowych, małych mieszkańców, a w drodze kolejni.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Władze Ukrainy ogłosiły żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. A w Polsce SMS-owy alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trafił do osób przebywających na terenie części województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów i że w przestrzeni powietrznej kraju operują polskie myśliwce. Tymczasem do 5 wzrosła liczba ofiar ataków wojsk rosyjskich na obwód Sumski. Rannych jest ponad 20. Agresor uderzył m.in. wczoraj wieczorem w centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy. To 1660 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kolejowi maszyniści nie wykluczają protestu. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała na tory i uderzyła w pociąg Intercity.
5: Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Krajowa Związku Maszynistów podjęła uchwałę zawierającą apel do pracowników, ażeby skorzystali z zapisów kodeksu pracy, który mówi o tym, że jeżeli ich praca zagraża zdrowiu i życiu, mają prawo odmówić tej pracy bądź spowodować, ażeby ta praca nie była niebezpieczna.
3: Wyjaśnia Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Ich decyzję powinniśmy poznać za godzinę. Ewentualny protest może oznaczać spore opóźnienia pociągów. Przypomnę, że wczoraj w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna osoba spośród czterech najciężej rannych. Chodzi o pasażerkę składu Intercity. To nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
6: Jest to kopalnia piachu. Tiry jeżdżą z taką prędkością. Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie, żeby prędkości nie zgubił, żeby się nie musiał rozpędzać.
7: Przejazd bez rogatek jest. Co prawda są światła.
8: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
3: Rząd zapowiada pilne zmiany, utratę prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Nowymi przepisami ministrowie mają się zająć na najbliższym posiedzeniu rządu. 10 zł za litr diesla to scenariusz radykalny, ale możliwy, przyznają analitycy rynku paliw. Chyba że konflikt na Bliskim Wschodzie zostałby rozwiązany, ale tego na horyzoncie na razie nie widać. Na razie więc scenariusz na kolejne dni na stacjach paliw to kilkugroszowe podwyżki.
9: Z każdym dniem na stacji zapewne wyższe ceny,
3: mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl. Wczoraj benzyna 95 kosztowała średnio 7 zł 89 groszy za litr, na diesel 8 zł 75. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kangur rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 cm do 1,40 m. Żywi się wyłącznie roślinami.
4: Konin FM. Pogoda.
10: Chłodniejsze, już takie prawie że jesienne dni nas czekają. 18 stopni dzisiaj, jutro w Koninie 17 kresek, ale to co może pocieszać to to, że raczej deszczu się nie powinniśmy spodziewać, chociaż wszystko może się zdarzyć. Wczoraj było prognozowane, że będzie coś tam padało, raczej nic takiego się jakoś specjalnie nie zdarzyło. Oczywiście wieczorem coś tam lekko pokropiło, no i to nam obniżyło już wystarczająco te temperatury, które były w ostatnich dniach. A teraz mamy 14,5 stopnia, tak mniej więcej w Wielkopolsce. Wiatr od 14 do 29 km na godzinę i na stałym poziomie od rana ciśnienie 1013 hektopaskali barometry pokazują.
2: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Witam w czwartek, po 8 o nowej siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Koninie. Następnie sprawdzę, jak idzie remont szkoły w Starym Mieście i powiem, kiedy to wszystko się skończy. W tej godzinie także o kolejnych mieszkaniach komunalnych, które będzie można dostać w Turku, jeśli podejmiemy się ich remontu. Przed 9 zapowiem ekologiczny piknik w Kole.

Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmą się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności, bo organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionu.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D codziennie przez

Gmina Stare Miasto kończy realizację kompleksowej termomodernizacji lokalnej szkoły podstawowej. Jest to jedna z największych inwestycji oświatowych w samorządzie, której łączny koszt przekracza 4 miliony złotych. Szeroki zakres robót objął ocieplenie ścian, fundamentów i dachów wraz z ułożeniem nowego poszycia. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, zmodernizowano ponadto instalację elektryczną, centralne ogrzewanie oraz system ciepłej wody. Budynek wyposażono również w wentylację mechaniczną, a większość kluczowych zadań została już ukończona, dzięki czemu obiekt zyskał estetyczną elewację. Finał prac zaplanowano na październik tego roku.

0: Kazaszka oficjalnie zostanie liderką w poniedziałek, ale już wiadomo, że wyprzedzi Arynę Sabalenkę, bo pokonała w trzech setach Qin Wenjiang i awansowała do półfinału US Open. To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. To miłe, że będzie można kiedyś powiedzieć: okej, wygrałam te turnieje, byłam numerem jeden, to niesamowite. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły, wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open. Rywalką rybakiny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą. W drugim półfinale Sabalenka zagra z Jessiką Pegulą. Ruszyły siatkarskie mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu w Sofii Bułgaria wygrała z Macedonią Północną 3-0. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej dziś od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
1: No na pewno jedziemy w roli faworyta i to takiego, można powiedzieć, murowanego. Od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
0: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w Rumunii, Klucz na Poce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa. Faworyci na razie nie zawodzą we wczorajszych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. FC Barcelona wygrała z Feyenoordem Rotterdam 5-1, PSG pokonało Slovan Bratysława 6-1, Arsenal wygrał na wyjeździe z Napoli 1-0, a Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1. Matthew Brennan po raz piąty najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Liderem jest wciąż Hiszpan Enric Mas.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało aż 6 lokali. Do programu zakwalifikowano mieszkania od 25 do 39 metrów kwadratowych przy ulicach 3 Maja 12, Górniczej 20 i 22, Składkowskiego 4, Kączkowskiego 16 oraz Powstańców Wielkopolskich 1B. Przypominam, że to w Turku, nie w Koninie. O przydział mogą ubierać się osoby znajdujące się na listach oczekujących, a konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Termin składania dokumentów mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku.
1: Konin FM.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
8: Naprawdę?
7: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
8: Meble taniej nawet o połowę?
7: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: 18 47 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też!

odbędzie się 7. edycja pikniku ekologicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 19 września na parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ulicy Prusa. W godzinach od 11 do 14 na mieszkańców czeka bogaty program edukacyjny i rekreacyjny pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz w finale gry terenowej zatytułowanej W koło odpadów. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, pokazy cyrkowe i liczne konkursy z upominkami. A na wszystkich czeka również bezpłatny ekologiczny poczęstunek.

0: Utrudnienia i hipotezy. Wrócimy do kolejowej katastrofy na Mazowszu. Potem wyrok dla księdza oskarżonego o czyny pedofilskie. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawienie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
2: W oparciu o dane tu zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
0: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść. Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, ale także obiekty cywilne. Ksiądz Jacek K. z diecezji sosnowieckiej skazany na 14 lat więzienia za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie w Sosnowcu. Mężczyzna nie może też zbliżać się do pokrzywdzonych oraz ma zapłacić im zadośćuczynienie, informuje prokurator Bartosz Kilian.
3: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
0: Proces rozpoczął się w lutym tego roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy odbywały się przy wyłączeniu jawności. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Jest ich prawie 1 200 000. To 8% więcej niż przed rokiem. Największa grupa to Ukraińcy, których jest ponad 780 tysięcy, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
0: Ponad 60% pracujących w Polsce obcokrajowców to mężczyźni.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dzisiaj 18 stopni spodziewajmy się w Koninie, jutro będzie jeszcze mniej, 17 kresek. To takie ochłodzenie przyszło wraz z tym bardzo symbolicznym takim opadem deszczu leciutkim, który mieliśmy wieczorem wczoraj w naszym mieście. Teraz mamy około 14,5, może w niektórych miejscach 15 stopni w Wielkopolsce. Wiatr od 16 do 32 km na godzinę i minimalnie poszło w górę ciśnienie. 1014 hektopaskali już teraz pokazują barometry w naszym regionie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam po 9 w czwartek. Za chwilę o Centrum Usług Społecznych, które powstaje w kolejnej gminie w powiecie konińskim. Potem o weekendzie seniora z kulturą. Następnie o tym, by nie zostawiać hamowania na ostatnią chwilę, gdy widzimy, że na autostradzie pracują drogowcy. A na koniec zaproszę do Głosowic na jutrzejsze spotkanie z wyjątkowym artystą.

0: Gmina Żgów rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Usług Społecznych. Do końca października 2028 roku samorząd będzie rozwijał dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Najważniejszym zadaniem będzie przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żgowie w Centrum Usług Społecznych, które powstanie przy ulicy Konińskiej 6. CUS ma lepiej rozpoznawać potrzeby mieszkańców, koordynować pomoc i przygotowywać indywidualne plany usług. Wsparciem objętych zostanie 30 osób powyżej 60 roku życia potrzebujących pomocy ze względu na wiek, zdrowie lub niepełnosprawność. Zaplanowano 11 520 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 2160 godzin usług specjalistycznych, obejmujących pomoc logopedy, psychologa i fizjoterapeuty. Uczestnicy otrzymają również bezpłatny transport door-to-door.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W barze Arena serwujemy smaczne domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.
12: Koniec.

0: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na nadchodzącą 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która to odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcenie starszych osób do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskar oraz w Koninie seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na który kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także dla gości Ceki Zwierza Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej ekspozycji.
1: Konin FM.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze rozpoczną dziś walkę o obronę tytułu mistrza Europy. Są głównymi faworytami tego turnieju, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
3: Trener ma do dyspozycji chyba obecnie najmocniejszą drużynę, którą może wystawić. No i jedziemy pewnie po to, żeby bronić tytuł. Wszyscy jak jeden powtarzają i chyba są świadomi tego, że to jest drużyna, która jedzie właśnie po złoty medal.
2: Głównym rywalem Polaków do złota będą mistrzowie świata, Włosi.
3: Drużyna, która ma bardzo młody skład, jak na te sukcesy, które mają, to są jeszcze młodzi zawodnicy, bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, mają świetnego trenera, świetnego taktyka, który potrafi z nimi po prostu dochodzić do tych finałowych spotkań. I na pewno można powiedzieć, że to będzie bardzo groźny zespół w finale, tym bardziej, że grają u siebie.
2: Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią, początek o 15:00. Jelena Rybakina pokonała w trzech setach Qin Wenzheng, a Kokogov również w trzech setach ograła Mirę Andrzejewą. To oznacza, że Kazaszka i Amerykanka zagrają w nocy o finał US Open. W drugim półfinale Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Niezależnie od najważniejszych rozstrzygnięć w Nowym Jorku, od poniedziałku Rybakina będzie nową liderką światowego rankingu. A do półfinału męskiego turnieju awansowali Aleksander Zwieriew i Karen Khachanov. Niemiec w trzech setach gładko ograł Holendra Botika van de Zandschulpa, a Rosjanin Belga Aleksandra Bloksa, który skreczował w trzecim secie. Gwiazdy przyciągnęły tłumy. Rekordowe 63 tysiące kibiców obejrzało starcie Chicago Fire z Interem Miami. Mecz zakończył się remisem 1-1. Robert Lewandowski strzelił dla Fire gola, Leo Messi zaliczył w barwach Interu asystę. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucerny ze Szwajcarii i wygrała 30-29, mówi trener Krzysztof Lijewski.
4: Przed meczem na pewno wziąłem w ciemno, plus jeden. Ja przestrzegałem i was, i swoich zawodników, że mecz będzie bardzo trudny.
2: Od porażki występ w Lidze Mistrzów rozpoczęła natomiast Wisła Płock. Przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem Zauważ nas, zareaguj, zwolnij. Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie, zieleń i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie trzech kluczowych zasad: dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wtedy wjadą w nas pojazdy pędzące za nami.
1: Konin FM. Konin FM.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
1: Konin FM 104,1.

0: W Muzeum Okręgowym w Koninie odbędzie się dodatkowe spotkanie z wybitnym polskim artystą, ilustratorem, malarzem i rzeźbiarzem Józefem Wilkoniem. Wydarzenie zaplanowano na jutro na godzinę 18:45. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wcześniejszymi warsztatami i szybkie wyczerpanie limitu miejsc, organizatorzy postanowili stworzyć kolejną okazję do bezpośredniej rozmowy oraz poznania twórczości i inspiracji twórcy. Spotkanie towarzyszy wystawie pod nazwą Zwierzę Ogród Wilkonia – od konia do słonia. 70-lecie twórczości Józefa Wilkonia na 60-lecie Muzeum Okręgowego w Koninie. Wstęp na wydarzenie jest wolny i nie trzeba się wcześniej zapisywać. Godzina 10 za chwilę, zatem nadszedł smutny czas pożegnania. Do usłyszenia i życzę udanego dnia.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklam.

0: Po tragedii kolejowej protest maszynistów, za chwilę szczegóły. 10 ofiar śmiertelnych kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Robert Lewandowski kontra Leo Messi. Powiemy o starciu drużyn piłkarskich gwiazd.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
2: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
0: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby, policja i straż pożarna. Mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
3: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
4: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
3: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie, tu ktoś zapalił z mieszkańców.
0: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
5: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina, w tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym poderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alertę o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
0: Robert Lewandowski z kolejnymi bramkami. Tym razem w barwach Chicago Fire staną naprzeciwko Leo Messiego, reprezentującego Inter Miami. Wynik 1-1, ale trafienie do bramki zaliczył tylko Robert i to już w 10 minucie.
6: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego w Chicago. Bardzo fajnie.
7: No strzelił gola i to jest dla nas najważniejsze.
0: Mówią polscy kibice. Leo Messi bramki nie strzelił, ale zaliczył asystę przy strzale, który dał remis ekipie z Florydy.
1: A co w regionie?
8: Blok numer 9 elektrowni Pątnów będzie pracował co najmniej do końca 2027 roku. Grupa Rzepak poinformowała o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na przyszły rok, będącej efektem wygranej w uzupełniającej aukcji rynku mocy. Umowa obejmuje 409 MW obowiązku mocowego. Oznacza to, że blok będzie pełnił funkcję zabezpieczenia krajowego systemu energetycznego i zostanie uruchomiony na wezwanie PSE, gdy zabraknie mocy. Blok pracuje w ten sposób od pierwszej połowy tego roku. Przedłużenie pracy elektrowni może mieć znaczenie dla odkrywki Tomisławice, z której węgiel wydobywany jest jeszcze w niewielkich ilościach na potrzeby Pątnowa. Jednocześnie ZEPAK przygotowuje przebudowę dawnego węglowego kotła w elektrowni Konin na trzecią już instalację do spalania biomasy. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2028 roku, a w Turku trwa budowa elektrowni gazowej, która ma rozpocząć pracę w drugiej połowie przyszłego roku. W kwestii elektrowni Pątnów wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie ona zastąpiona blokiem gazowym. Zależy to od decyzji dotyczącej budowy reaktorów jądrowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam 21 stopni, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 18 w Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie. Więcej chmur na zachodzie, więcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam może miejscami padać przelotnie deszcz.

0: No i do weekendu już tylko jeden dzień. I to bardzo dobra wiadomość na początek naszego spotkania. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, wysłuchaczy Kolin FM. No i właśnie niedawno obchodziliśmy także Dzień Dobrych Wiadomości. Także myślę, że tych dobrych wiadomości jeszcze więcej usłyszycie podczas naszego spotkania. My słyszymy się w imieniny Łukasza, Sebastiana i Mikołaja. Dla was oczywiście najlepszego. To Dzień Zapobiegania Samobójstwom i Dzień Piłkarza. Dziś dzień trwa 13 godzin i 1 minutę i z dnia na dzień jest coraz krótszy. Trochę potańczymy w tej godzinie, bo zajrzymy do Tańca z Gwiazdami. Ja nazywam się Olaf Kaszyński i jestem z wami do 15.
1: Kolin FM.

0: Poranin FM.
1: Jeżeli myśleliście, że w Tańcu z Gwiazdami najtrudniejsze jest nauczenie się kroków, to po pierwszym odcinku nowej edycji może się okazać, że jeszcze trudniej jest zadowolić jury. Iwona Pawłowicz rzeczywiście dotrzymała słowa i nie rozdawała punktów na prawo i lewo. Najwyższa ocena w premierowym odcinku to zaledwie 28 punktów. Tyle dostały Helena Englert z Romanem Osadczijem oraz Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem. A na drugim końcu tabeli Piotr Guma-Gumulec i Julia Suryś-Stromecka uzbierali tylko 14 punktów, w tym właśnie dwójkę od Iwony Pawłowicz. Co ciekawe, mimo tych wyników nikt nie odpadł. Średnia ocen całego odcinka wyniosła tylko 22,8 punktów, podczas gdy poprzednie edycje zaczynały znacznie wyżej. Wygląda więc na to, że w tym sezonie o kryształową kulę trzeba naprawdę mocno powalczyć. A my trzymamy kciuki za wszystkich, bo przecież pierwsze kroki są zawsze najtrudniejsze.
2: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
8: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
9: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
10: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
12: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Łosie rozpoczęły gody, a to zawsze większe ryzyko dla kierowców przejeżdżających w leśnych rejonach, takich jak chociażby gmina Krzymów. Zwierzę jest wielkie, powolne i gdy nagle wyjdzie nam przed samochód, raczej stanie w bezruchu. Stąd tyle tragicznych wypadków w okolicach Konina. Zdaniem strażaków, zbliżając się na drodze krajowej czy wojewódzkiej w rejon lasu, zwłaszcza po zmroku, powinniśmy jechać mniej niż 90 km na godzinę. TTTK zaprasza do włączenia się w oficjalne obchody 85. rocznicy bestialskiego mordu na ludności z żydowskich gett przez Niemców w 1941 roku w lasach dawnego majątku Niesłusz. Miejsce egzekucji są od wielu lat upamiętnione, a o ich stan dba społeczność sołectwa Rudzica. 28 września o godzinie 10 pojawią się tam delegacje organizacji i instytucji. Godzinę wcześniej z zajezdni MZK Konin wyruszy linia specjalna spacer, na której obowiązuje biletowany przejazd po 4,80. Po zakończeniu oficjalnego spotkania przewidziana jest wędrówka 3,5 km i ognisko. Tymczasem jutro o 18.55 u Salezjanów na Chorzniu odbędzie się prelekcja profesora doktora habilitowanego Stanisława Jankowiaka na temat wydarzeń z 1968 roku. Jankowiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmuje się najnowszą historią Polski. Jak wiemy, Koleje Wielkopolskie uruchamiają pilotażowo połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Usługa Kolejna Bus ma uzupełnić istniejącą sieć transportową, która nie jest wcale wygórowana.

0: wskazują, że takie autobusy powinny dojeżdżać do większej ilości gmin w okolicy. Ale to z kolei mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć czas przejazdu. Podróż z Turku do Konina trwa w tej chwili około godziny. Wraz z uruchomieniem kolejowych autobusów do Turku wprowadzono bilet łączący przejazd autobusem i pociągiem z 10% rabatem. W niedzielę 20 września stadion miejski w Kole przy ulicy Sportowej znów wypełni się dziecięcym gwarem i sportowymi emocjami. Podczas 46. Międzynarodowego Biegu Warcieńskiego odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe imienia Ryszarda Sowińskiego, w których na starcie staną zawodnicy od przedszkolaków po roczniki 2011. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 10, a pierwsi najmłodsi biegacze ruszą na 150-metrowy dystans już o 10.15. Rywalizacja potrwa do wczesnych godzin popołudniowych. Ostatni bieg na 1000 metrów wystartuje o 13.25. Szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole. Tymczasem w gminie Stare Miasto już w najbliższą niedzielę, 13 września, odbędą się towarzyskie zawody jeździeckie w Trójce. Start o godzinie 11. Organizatorzy zapraszają miłośników koni, sportowej rywalizacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Sportowym emocjom będą towarzyszyły inne atrakcje, takie jak przejażdżki na koniu i bryczką oraz strefa gastronomiczna. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchajcie, mamy dopiero 10 września, a Międzynarodowe Targi Poznańskie już każą myśleć nam o świętach. To jest Kolin FM na 104.1, a właśnie na oficjalnym profilu Jarmarku Świątecznego pojawiło się ogłoszenie, że tegoroczny jarmark wystartuje 14 listopada. No jak będzie liczyć? Za 2 miesiące. Już będziemy czuć atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorzy już rozpoczęli odliczanie i przekonują, że przecież za chwilę wszystkich świętych szybko zrobi się ciemno, więc może wieczory wśród lampek, zapachu, korzonnych przypraw i świątecznej atmosfery wcale nie są takim złym pomysłem. No właśnie, nie wszyscy są przekonani. W komentarzach część osób mówi wprost: zdecydowanie za wcześnie. I trudno się dziwić, bo przecież niektórzy dopiero co schowali parawan po wakacjach, a niektórzy być może jeszcze go wyciągną. Ale jeśli należycie do tych, którzy święta mogliby mieć przez pół roku, możecie już zacierać ręce. Poznań zaczyna odliczanie.
1: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
11: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
12: W niedziele handlowe również.
13: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: Jutro protest maszynistów. Będą opóźnienia pociągów. 10 zł za litr oleju napędowego. Powiemy, czy to możliwe. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Podróżujący koleją muszą się jutro liczyć z poważnymi opóźnieniami w kursowaniu pociągów. Protest organizują maszyniści. To po wczorajszym tragicznym wypadku na Mazowszu na znak protestu przeciwko poziomowi bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Każdy przejazd maszyniści będą pokonywali z prędkością 20 km na godzinę. Co to oznacza dla podróżnych? O tym teraz Tomasz Fęskę.
2: Maszyniści mówią nie tyle o proteście, ile o akcji, która ma pobudzić resort infrastruktury do tego, by zajął się zagrożeniami na torach i przejazdach kolejowych. Zwłaszcza, że w tym roku doszło już na nich do ponad 140 wypadków. Skąd 20 km na godzinę? No jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
3: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
4: Jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
2: Dodawał maszynista warszawskiej SKM-ki Paweł Wójcicki. Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy, więc jutro przez 24 godziny na przejazdach pociągi będą jechały 20 km na godzinę, a według UTK przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
0: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
5: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
6: No to tu tanio przy tym.
5: No nie jest tanio, ale
6: znośnie.
5: Ale znośnie.
7: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
6: Co pan wtedy zrobi?
7: Będę płakał, ale tankował.
0: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
8: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
0: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna.
1: A co w regionie?
9: Barbara Musiał obejmie mandat radnej Rady Miasta Konina po Wiesławie Sztańkę. Tak zdecydował komisarz wyborczy. W wydanym postanowieniu potwierdzono, że Musiał zachowała prawo wybieralności i nie zrezygnowała z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Formalnie stanie się radną po złożeniu ślubowania podczas najbliższej sesji. Procedura zostanie uruchomiona po rezygnacji Wiesława Sztańkę, którą złożył pod koniec lipca. Musiał o mandat ubiegała się w wyborach w 2024 roku, startując z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli tego samego ugrupowania co Sztańkę. Jednak wówczas nie dostała się do Rady Miasta, ale jednocześnie uzyskała największą liczbę głosów spośród radnych tej listy, którzy nie zdobyli mandatu. Dla Barbary Musiał będzie to powrót do konińskiej rady. Radną była już w poprzedniej kadencji. Wtedy mandat objęła po rezygnacji Janusza Zawilskiego. Po złożeniu ślubowania Barbara Musiał oficjalnie rozpocznie kolejną kadencję w Radzie Miasta Konina. Jutro o 17:00 w kinie Zachęta w Kleczewie przewidziano spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. W programie prelekcja Anny Dybały-Pacholak poświęcona kleczewskiej synagodze. Wstęp wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całej Polsce będzie się dziś chmurzyć, najbardziej na zachodzie, najmniej na wschodzie, ale tam miejscami popada deszcz. Na termometrach 17 stopni nad morzem, 18 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Opolszczyźnie i na Kujawach, 20 na Górnym Śląsku, 21 na Podkarpaciu.

0: Ja gorąco zapraszam Was na 11. To Konin FM na 104.1 i kolejna godzina naszego wspaniałego spotkania. Mam nadzieję, że w pracy ten czas umila Wam całkiem szybko, całkiem przyjemnie i jesteście już myślami gdzieś przy piątku czy sobocie. Jeszcze lato trwa, wakacji co prawda nie mamy, ale jeszcze z dobrej pogody możemy korzystać, bo na weekend przepowiadają nam temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Wtorek był dosyć gorący. Pytanie, czy jeszcze jakiś taki ciepły dzień do nas w tym miesiącu przyjdzie? Gdzieś może blisko 30 stopni. Tego nie wiem, ale jeszcze dużo września nam rzeczywiście zostało. W kalendarzu imieniny Łukasza, Sebastiana i Mikołaja. Jeszcze raz dla Was oczywiście najlepszego. Dzień zapobiegania samobójstwom i dzień piłkarza. No właśnie. Polska przegrywała po 42 minutach. Węgrzy, obrońcy olimpijskiego tytułu z dwóch poprzednich turniejów, strzelili pierwsi. Kazimierz Dejna wyrównał zaraz po przerwie w 47 minucie i powtórzył w 68. Dla Polski wynik 2-1. I to właśnie ten mecz odbył się 10 września 1972 roku na stadionie olimpijskim w Monachium. I na pamiątkę tego dnia właśnie obchodzimy Dzień Piłkarza, jakby ktoś był ciekawy dlaczego. Dzisiaj także jedno przysłowie. Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. No to smacznego!
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamEd.pl.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUVa. Wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: związanych z ubiegłorocznym głosowaniem. Radni wprowadzili rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć możliwość nadużyć. Po raz pierwszy o środki nie mogą ubiegać się szkoły, przedszkola ani miejskie jednostki organizacyjne, m.in. domy kultury, biblioteka i MOSiR. Wyjątkiem jest zarząd dróg miejskich. Zmieniły się również zasady głosowania stacjonarnego. Papierowe karty zostaną zastąpione urządzeniami elektronicznymi udostępnionymi przez miasto. Przy oddawaniu głosu konieczne jest podanie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL. Ma to utrudnić wielokrotne głosowanie przez tę samą osobę. Głosowanie internetowe już trwa, natomiast 20 września będzie można zagłosować także stacjonarnie w 6 lokalach wyborczych przygotowanych przez miasto. Rolnicy mogą ubiegać się o refundację do 70% składki za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od chorób zakaźnych. Wsparcie dotyczy hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni i drobiu, jeśli umowa przewiduje wypłatę odszkodowania przy stratach przekraczających 20%. Minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt to 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub nośnego, 14 świń albo 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej jedną z określonych chorób, m.in. pryszczycę, klasyczny lub afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, chorobę niebieskiego języka, chorobę guzowatą skóry bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę, brucelozę, wściekliznę, salmonellę odzwierzęcą, włośnicę, gorączkę kół czy paratuberkulozę. W wykazie znajdują się również inne choroby zakaźne zwierząt. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku do 13 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie online za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ARIMR, podkreśla Wielkopolska Izba Rolnicza. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają u nas pętlę według powieści Marka Hłaszko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi czy innych dużych miastach.
1: Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał z przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą i że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem, więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie.
0: Mówi o swoich postaciach i fabule spektaklu aktorka Dominika Lichy. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Jeśli macie w domu młodych fanów dwóch kółek, to warto zaznaczyć w kalendarzu 20 września. Tego dnia w Nędzarzewie i przy Pałacu Tłokinia odbędzie się czwarty memoriał na rowerach MTB imienia Bronka Krakusa. To wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 14 lat, więc zapowiada się naprawdę rodzinnie i sportowo. Memoriał jest także okazją do wspomnienia Bronisława Krakusa, człowieka mocno związanego ze sportem, a szczególnie z kolarstwem na terenie powiatu kaliskiego, Opatówka i całej ziemi kaliskiej. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć pamięć o nim z promocją aktywności i zdrowego stylu życia. Zapisy elektroniczne trwają do 15 września na stronie foxter-sport.pl, a więc mali kolarze, szykujcie kaski, sprawdzajcie rowery i widzimy się na starcie, bo czasem najlepsza lekcja sportu zaczyna się od pierwszego obrotu pedałami.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
7: Naprawdę?
6: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
7: Meble taniej nawet o połowę?
6: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
7: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Reklama.
8: Konin FM.
9: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Rząd zapowiada zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych. Z kolei maszyniści będą jutro protestować. To po tragedii pod Przysuchą. Podpalacz z Legnicy złapany.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
2: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
0: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
3: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
0: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest. Przed każdym przejazdem kolejowym będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna,
4: która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
0: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. A według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów. Seryjny podpalacz z Legnicy zatrzymany. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. W ostatnich dniach 35-latek, jeżdżąc hulajnogą elektryczną, podpalał różne miejsca w mieście. Ogrodzenie cerkwi, skrzynki elektryczne, pojazdy. Policjanci wytypowali sprawcę i akurat dostali zgłoszenie od świadków o kolejnym podpaleniu. Świadkowie ruszyli za podpalaczem i przez telefon pilotowali policjantów, gdzie mogą go zatrzymać.
5: Ogień pojawił się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje. Mężczyzna podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział nawet, że przez chwilę miał władzę w mieście.
0: Mówi Anna Tersa z Legnickiej Komendy. Dziś 35-latek usłyszy zarzuty, a śledczy już zapowiadają wniosek o tymczasowy areszt. Jak wynika ze wstępnych szacunków, w te wakacje Dolny Śląsk odwiedziło ponad 2 300 000 osób. Około 20% turystów odpoczywających w tym regionie to goście z zagranicy. Tradycyjnie najczęściej Czesi i Niemcy, ale o blisko 20% wzrosła też liczba turystów z Włoch, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
0: Niestety dla branży turystycznej przyjezdni coraz chętniej na Dolnym Śląsku chodzą po górach czy spacerują po miastach, a mniej chętni są, by płacić za odwiedzanie różnych atrakcji.
1: A co w regionie?
7: W Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało 6 lokali z mieszkalnego zasobu gminy miejskiej Turek, które przyszli najemcy mogą wyremontować we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Do programu zakwalifikowano mieszkania przy ulicach. 3 maja 12 o powierzchni 38 m kwadratowych, górniczej 20, również 38 m w przestrzeni, górniczej 22, 39 m kwadratowych, składkowskiego 4, 36 m, kączkowskiego 16, 35 m oraz powstańców wielkopolskich 1B, także 35 m kwadratowych. O remont mogą ubiegać się osoby znajdujące się na listach uprawnionych do przydziału lub zamiany lokalu wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Turku. Konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Turku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przy ulicy Jedwabniczej 4. Termin składania wniosków mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz na północy i miejscami w centrum, a także na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 22 na Podkarpaciu.

0: jedyne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Druga połowa czwartku właśnie startuje, co oznacza, że do weekendu coraz bliżej. My zaczynamy kolejną godzinę razem z Konin FM i mamy nowe, bardzo urocze wieści z poznańskiego nowego zoo. Urodzone nieco ponad 2 miesiące temu pantki rude właśnie doczekały się kolejnego ważnego odkrycia. Poznaliśmy ich płeć i okazuje się, że to dwie dziewczynki. Obie mają się naprawdę dobrze, podobnie jak ich rodzice, a mama Indira pilnuje córek jak oka w głowie. Maluchy mają już otwarte oczy i robią się coraz bardziej rezolutne, ale na wspinanie się po wysokich konarach, tak jak rodzice, muszą jeszcze trochę poczekać. Dlatego na dużym wybiegu na razie ich nie zobaczymy. Za to bez problemu możemy zobaczyć tam tatę 12-letniego Toshiego. A już 19 września podczas Międzynarodowego Dnia Pandy Rudej poznamy także imiona małych pandek. Wybiorą je mieszkanki DPS-u imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na Wilcie. Wygląda więc na to, że Poznań zyskał właśnie dwie nowe rude gwiazdy. Tylko dajmy im jeszcze chwilę, żeby nabrało odwagi.

0: laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmują się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności. Organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionów. Na miejscu dostępne będą informacje turystyczne, mapy, foldery i przewodniki. Organizatorzy zachęcają, by od 14 września korzystać z nowej siedziby przy rynku w Starym Koninie. Przypomnijmy, że dotychczas Centrum Informacji Turystycznej znajdowało się przy ulicy Dworcowej poniżej budynku Konińskiego Centrum Kultury. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Roduch Ossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Ossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane. Za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie

magią i mistyką, zostaje zamieniony w element medialnego widowiska oraz politycznej manipulacji. Przestrzeń przedstawionego miasteczka zdominowały anteny i billboardy, a nowym bóstwem mieszkańców stała się telewizja. Główny bohater Ivo, grany przez Beniniego, reprezentuje wrażliwość i potrzebę kontaktu z tajemnicą, podczas gdy jego towarzysz Gonella, w którego rolę wcielił się Paolo Villaggio, uosabia lęk i paranoję. Za pomocą groteski, przerysowanej scenografii i kakofonicznej muzyki Fellini ukazuje kryzys wyobraźni i społeczeństwo pozbawione duchowego wymiaru, odnosząc się bezpośrednio do realiów Włoch z końca lat 80.

0: Konin FM.
1: 104.1 Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Jeśli możecie i chcecie zrobić dziś coś naprawdę ważnego, mamy apel z Sompolna. Już 11 września, a więc już jutro, już w najbliższy piątek, w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 między 8.30 a 12.00 odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Powód jest bardzo konkretny. Zapasy wielu grup krwi są obecnie niskie albo bardzo niskie. Tym razem będzie też nowość. Po raz pierwszy w Sompolnie będzie można oddać także osocze. Ta procedura trwa dłużej niż standardowe oddawanie krwi, dlatego szczególnie zachęcane są osoby z grupą krwi i dodatnim czynnikiem RH. Osocze będzie mogło oddać 4 dawców. Akcję przeprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Organizatorzy czekają zarówno na doświadczonych krwiodawców, jak i tych, którzy chcieliby zrobić to pierwszy raz. Bo czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby zrobić dla kogoś bardzo wiele.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
11: Jutro protest maszynistów i duże utrudnienia na kolei. PiS chce, by rząd interweniował w sprawie wysokich cen paliw. Dwie osoby zatrzymane w związku z rozlaniem śmierdzącej substancji na targach zbrojeniowych w Kielcach.
0: Wiadomości Konin FM.
11: Miriam Lipińska. PKP Intercity jest przygotowane na różne scenariusze, zapewnia spółka w reakcji na zapowiedź jutrzejszego protestu maszynistów. Od północy do północy pociągi mają jechać przed każdym przejazdem kolejowym z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. To według przepisów bezpieczna prędkość. Przejazdów jest blisko 20 tysięcy w całym kraju, więc w wielu miejscach ruch będzie sparaliżowany, a w najlepszym razie będą opóźnienia.
12: Będziemy reagować na bieżąco na sytuację, która się wydarzy na kolei. Rozważamy różne scenariusze. To znaczy zobaczymy, jak ta akcja będzie szeroka. Na niektórych odcinkach od wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej po na przykład zwrot biletów bezodstępnego.
11: Zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Akcja maszynistów to odpowiedź na wczorajszą katastrofę kolejową pod Przysuchą na Mazowszu, gdzie na niestrzeżonym przejeździe ciężarówka wjechała wprost pod pociąg. Jedna osoba zginęła, a kilka zostało ciężko rannych. Maszyniści chcą zwrócić uwagę resortu infrastruktury na niski poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. A na miejscu wczorajszej katastrofy kolejowej rusza operacja podniesienia lokomotywy i jednego z wagonów. Trasa między Wolanowem a Przysuchą jest całkowicie zablokowana. Niewykluczone, że jeden z torów zostanie udrożniony do jutra. A cały czas trwają też policyjne oględziny, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
13: Te oględziny trwają. Około 80% tych oględzin jest już wykonanych. W tej chwili czekamy na podniesienie wagonu i lokomotywy, ponieważ do tych wagonów nie można było wejść ze względu na to, że były przewrócone na bok.
11: Cała trasa według kolejarzy zostanie przywrócona do ruchu nie wcześniej niż na początku przyszłego tygodnia. PiS apeluje do rządu w sprawie drożyzny na stacjach paliw. Konieczne są rozwiązania, które obniżą ceny paliw, mówi Rafał Bochenek i dodaje, że paliwa drożeją na potęgę.
14: Po raz pierwszy, szanowni państwo, w historii pomiarów cena diesla uśredniona, jeżeli chodzi o stacje paliw w całej Polsce, to jest 8,75. Rekordowa cena. Polacy płacą i płaczą niestety, ponieważ rząd kompletnie nie reaguje i bagatelizuje to.
11: A wysokie ceny na stacjach przełożą się też na na wzrost innych kosztów prowadzonych działalności i podstawowych produktów. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas targów zbrojeniowych w Kielcach w jednej z hal targowych, gdzie stoiska mają m.in. firmy z Izraela. Ktoś rozlał śmierdzącą substancję. Podejrzewane to 20- i 22-latka. Zostały zatrzymane na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dziś obie zostaną przesłuchane i niewykluczone, że usłyszą zarzuty. I na koniec weekendowa atrakcja turystyczna w Warszawie. Na tory wyjedzie zabytkowy tramwaj, w którym warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta i m.in. historycznych postaciach związanych z warszawskimi wodociągami. A to dlatego, że tramwaj to element obchodów 140. rocznicy powstania wodociągów warszawskich. Tramwaj będzie ruszał z pętli przy placu Starynkiewicza.
0: A co w regionie?
15: Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest prawny obowiązek sporządzania e-protokołu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Komin należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem.
0: Konin FM. Pogoda.
11: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie słońce i chmury na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Wielkopolsce przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie do 22 na Podkarpaciu.

0: FM.
1: My jesteśmy po 13 na 104.1, a Konin bierze się za ciężarówki. I tym razem nie chodzi o korki, tylko o to, co te wielkie pojazdy wożą i jak bardzo obciążają miejskie drogi. Zmodernizowana została stacja ważenia przy ulicy Hutniczej, a koszt tej inwestycji przekroczył 300 tysięcy złotych. To jedyny taki punkt w Koninie i powiecie konińskim. Inspekcja Transportu Drogowego będzie tam mogła sprawdzać nie tylko wagę ciężarówek, ale również ich stan techniczny, czas pracy kierowców czy przewóz niebezpiecznych towarów. A to dopiero początek. Miasto planuje inteligentny system transportowy, który ma analizować ruch i w przyszłości typować pojazdy przeciążone lub ponadgabarytowe. Co ciekawe, system ma też pomóc autobusom. Komunikacja publiczna ma dostawać priorytet na światłach. Pełne wdrożenie zapowiadane jest za około 2 lata. Czyli przyszłość w Koninie zapowiada się tak. Mniej zgadywania, więcej technologii, miejmy nadzieję, mniej ciężarówek ważących zdecydowanie więcej niż powinny.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin, FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin, FM.
1: Gmina Stare Miasto kończy realizację kompleksowej termomodernizacji lokalnej szkoły podstawowej. Jest to jedna z największych inwestycji oświatowych w samorządzie, której łączny koszt przekracza 4 miliony złotych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Finał prac zaplanowano na październik tego roku. Szeroki zakres robót objął ocieplenie ścian, fundamentów i dachów wraz z ułożeniem nowego poszycia. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, zmodernizowano instalację elektryczną, centralne ogrzewanie oraz system ciepłej wody. Budynek wyposażono również w wentylację mechaniczną. Większość kluczowych zadań została już ukończona, dzięki czemu obiekt zyskał estetyczną elewację. Przedstawiciele władz gminy Stare Miasto podkreślają, że głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów utrzymania placówki oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bardziej komfortowych warunków do pracy i nauki. W Kole odbędzie się 7. edycja pikniku ekologicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 19 września na parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ulicy Prusa. W godzinach od 11 do 14 na mieszkańców czeka bogaty program edukacyjny i rekreacyjny pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz w finale gry terenowej zatytułowanej W koło odpadów. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, pokazy cyrkowe i liczne konkursy z upominkami. Na wszystkich czeka również bezpłatny ekologiczny poczęstunek. W specjalnej strefie adopcji zaprezentuje się Stowarzyszenie Kociamberki – Mrucząca Przystań. Swoje stoiska wystawią także Nadleśnictwo, Koło Sanepid, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Koło. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jutro w obiektach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie startuje Noc Kultury. Będą koncerty, wystawy, warsztaty dla starszych i młodszych oraz niepowtarzalny targ sztuki. Warto będzie odwiedzić Oskard, Wieży Ciśnień oraz CKIS przy Okulnej. Szczegółowy program jest na stronie placówki. Zakończyła się modernizacja i docieplanie Domu Kultury w Kowalewku. Inwestycje zrealizowano w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Przeprowadzone prace poprawiły stan techniczny oraz funkcjonalność budynku. Obiekt w gminie Żgów zyskał odnowiony wygląd, a dzięki dociepleniu stał się również bardziej energooszczędny. Ma to zwiększyć komfort korzystania z Domu Kultury zarówno latem, jak i zimą, a jednocześnie poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć koszty utrzymania lokalu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom pozyskanym z samorządu województwa wielkopolskiego. Inwestycje współfinansowano także z Funduszu Sołeckiego oraz środków Ochotniczej Straży Pożarnej.

0: Jeśli przy rybach najczęściej wybieracie łososia, dorsza albo tuńczyka, to mam dla was ciekawostkę. W Bałtyku pływa ryba, która zdecydowanie zasługuje na więcej uwagi. To gładzica, często mylona z flądrą. Ma gładką skórę, delikatniejsze mięso, lekko słodkawy smak i co ważne, dla tych, którzy nie przypadają za wybieraniem ości, ma ich mniej. Do tego jest naprawdę lekka. W 100 gramach znajdziemy niecałe 90 kalorii, a przy okazji dostarcza m.in. białka, wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych, selenu, fosforu oraz witamin A, D i B12. Można ją usmażyć, upiec z warzywami, wrzucić na grilla albo ugotować. Jest tylko jeden haczek. Kilogram gładzicy kosztuje w sklepach rybnych i wybranych supermarketach od 100 do 150 zł. Ale jeśli chcecie urozmaicić rybne menu, może warto dać jej szansę. Bałtyk ma więcej kulinarnych sekretów niż mogłoby się wydawać.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałczyńska.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Kategoria C, C+, E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Wiemy więcej o ofiarach wypadku kolejowego pod Przysuchą. Wizytacja delegacji USA, chodzi o amerykańskie bazy wojskowe w Polsce. Prokuratura zdecydowała w sprawie śledztwa po uderzeniu rakiety w dom w Wyrykach.
3: Wiadomości Konin FM.
2: Miriam Lipińska. Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
4: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen frontu do prowadzenia prac naprawczych.
2: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
2: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego podczas operacji wojskowej związanej z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony we wrześniu ubiegłego roku. Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed groźną bakterią Listeria monocytogenes w jednej z partii wędzonego sera Gałka. Producentem jest Mlecz Sery Górskie SPZO z Jabłonki. O jaką partię chodzi, można sprawdzić na stronie GIS-u. Jeśli mamy ją w domu, nie wolno jej jeść. Może się to skończyć listeriozą. Objawy tej choroby to m.in. gorączka, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty. Listerioza może prowadzić do sepsy. To były rekordowe pod względem liczby wypadków wakacje w Tatrach. Ratownicy Topry podsumowali lipiec i sierpień w górach. W tym czasie pomocy potrzebowało ponad 520 turystów. Ratownicy mieli 30% więcej akcji w porównaniu z zeszłym rokiem. Więcej było też wypadków śmiertelnych. W tym roku 7, w zeszłym roku 1. Śmigłowiec Topru nigdy dotąd tyle nie latał, mówi ratownik dyżurny Jan Gąsienica-Roy.
6: Śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało.
2: Nie zmieniły się natomiast najczęstsze przyczyny wypadków. To potknięcia i upadki z wysokości. Więcej niż rok temu było zbłądzeń i zachorowań. Także tych spowodowanych upałami i odwodnieniem.
3: A co w regionie?
7: Gmina Żgów rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Usług Społecznych. Do końca października 2028 roku samorząd będzie rozwijał dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Najważniejszym zadaniem będzie przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żgowie w Centrum Usług Społecznych, które pozostanie przy ulicy Konińskiej 6. CUS ma lepiej rozpoznawać potrzeby mieszkańców, koordynować pomoc i przygotowywać indywidualne plany usług. Wsparciem objętych zostanie 30 osób powyżej 60 roku życia, potrzebujących pomocy ze względu na wiek, zdrowie lub niepełnosprawność. Zaplanowano 11 520 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 2160 godzin usług specjalistycznych, obejmujących pomoc logopedy, psychologa i fizjoterapeuty. Uczestnicy otrzymają również bezpłatny transport door-to-door, W ramach projektu powstanie zespół do spraw organizowania usług społecznych, a dwie osoby zostaną przeszkolone do opieki nad seniorami. Przygotowane zostaną także gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz dostosowana łazienka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 616 000 zł.
3: Konin FM. Pogoda.
2: Na północy, wschodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach padać nie powinno, ale niebo trochę się chmurzy. A na termometrach maksymalnie od 18 stopni w Łódzkiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 19 na Pomorzu, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Podkarpaciu.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Po 14 na antenie Konin FM dobra wiadomość dla mieszkańców Zagórowa. Na Stadionie Miejskim właśnie ruszyły prace. Wszystko dzieje się w ramach programu Piękniej Wielkopolska Wieś 2026, a cel jest całkiem konkretny. Stadion ma zyskać nowe, bardziej estetyczne i przede wszystkim funkcjonalne oblicze. Chodzi o to, żeby ten obiekt jeszcze lepiej służył mieszkańcom. Nie tylko do aktywnego spędzania czasu, ale też spotkań i wspólnej integracji. Urząd Miejski zapowiada, że będzie pokazywał kolejne etapy prac, więc będzie można obserwować, jak stadion się zmienia. I chyba właśnie takie inwestycje najbardziej cieszą, kiedy przestrzeń, którą mieszkańcy mają na co dzień, staje się po prostu przyjemniejsza. A skoro prace już wystartowały, pozostaje trzymać kciuki za sprawną realizację.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Koni. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
10: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem "Zauważ nas, zareaguj, zwolnij". Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców.

0: Przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego. 21 września o godzinie 17 w zabytkowych piwnicach Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zamełki w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Kazimierz Białkowski – Kronika akwarelisty. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ekspozycja będzie drugą odsłoną miejskiej inauguracji Roku Kulturalnego przygotowaną przez miasto Konin we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Na wystawie zaprezentowane zostaną szkice i akwarele artysty amatora przedstawiające przede wszystkim zabytkową część Konina, a także wybrane obiekty architektoniczne i komunikacyjne charakterystyczne dla nowego Konina. Prace powstały na podstawie rysunków wykonywanych piórkiem lub ołówkiem. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, który uczestnicy wernisażu będą mogli ze sobą zabrać. Kazimierz Białkowski jest samoukiem i z zawodu technikiem górnictwa. Rysunkiem interesował się od dzieciństwa. Malarstwem zajął się w latach 60. jeszcze podczas nauki w zasadniczej szkole zawodowej i technikum górniczym. W 1968 roku rozpoczął pracę w KWP Konin, gdzie zajmował się m.in. rysunkami i dokumentacją techniczną. Malarskiej pasji poświęcił się intensywnie po przejściu na emeryturę. Jego twórczość wyróżniają przywiązania do Konina, nostalgia za dawnym wyglądem miasta. Artysta otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w przeglądzie twórczości plastycznej o Złotą Sztalukę.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wyobraźcie sobie, że robicie porządki w domu, wyrzucacie starą komodę, a kilka godzin później przypominacie sobie, że w jednej z jej szuflad były oszczędności życia. Brzmi jak scenariusz filmu, ale taka historia wydarzyła się parze z Warzymic niedaleko Szczecina. W komodzie znajdowało się aż 42 tysiące euro w gotówce. Mebel szybko zniknął ze śmietnika, więc do akcji wkroczyły służby i prywatna agencja detektywistyczna. Przez 4 dni prowadzono intensywne działania, sprawdzono monitoringi, przeprowadzono wywiady, a ludzie przekazywali nawet nagrania z kamer samochodowych. I najważniejsze, pieniądze udało się odnaleźć w całości i wróciły do właścicieli. Pan Paweł mówił, że były to 4 dni bez snu. I chyba po takim stresie można już spokojnie powiedzieć: następne wielkie porządki warto zaczynać od sprawdzenia wszystkich szuflad, zwłaszcza tych, których dawno nie otwieraliśmy.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.

0: Pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama.
3: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM.
1: Cieszę się, że już jutro przywitamy się w weekend, czyli w piątek 11 września. Dziękuję za to, że byliście ze mną na antenie Konin FM po 15 po południe w dobrym rytmie, czyli Wojtek Maciejewski z informacjami m.in. dla kierowców. A jutro 11 września oczywiście rocznica tragedii związanej z World Trade Center imieniny Jacka, Dagny i Prota. A ja mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
2: Że lokalnie. Reklama.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
11: Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury o bezpieczeństwie na przejazdach. Kraków poprawi progi zwalniające na Solnej po śmiertelnym wypadku. W zeszłym roku plaga urodzaju, w tym roku plaga suszy. Czeka nas ziemniaczany kryzys.
0: Wiadomości Konin FM.
11: Miriam Lipińska. To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
12: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
11: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w szpitalu południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki. Po fali krytyki i tragicznym wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczny syn został ranny, władze Krakowa zapowiadają poprawienie progów spowalniających na ulicy Solnej. Parę potrącił tam rozpędzony sportowy samochód prowadzony przez 26-latka. Obecnie między progami na środku drogi jest ponadmetrowa przerwa, z której korzystają kierowcy, którym nie chce się tam zwalniać do 30 km na godzinę. Mówi Michał Mikołajczyk, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.
13: Jak widzimy, musimy dodać słupki, no i te słupki będą centralnie w osi linii podwójnej.
11: Gumowe słupki mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Europę czeka największy od od lat kryzys ziemniaczany. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej tych warzyw i tym razem będzie ich za mało przez suszę i upały. Problem jest też w Polsce, mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
14: Mamy jednego krzaka tegorocznego, proszę spojrzeć. No, uprzyjmy się, że 3-4 ziemniaczki w kalibrze jadalnym, reszty niestety nie mamy. Zdecydowanie będziemy mieć niższe plony.
11: Sytuację mogły jeszcze uratować lipcowe i sierpniowe opady, ale nie uratowały. Budowa nie jest jeszcze całkowicie zakończona, ale pierwsze koncerty już można grać. W Warszawie została dziś otwarta siedziba Symfonii Varsovii. Adaptacja budynków po Akademii Weterynarii trwała 16 lat, mówi dyrektor Symfonii Janusz Marynowski.
15: Oczywiście to jest długo i były różne tego przyczyny, ale my teraz chyba z tej całej radości i ekscytacji już nie myślimy, że było za długo i że były kłopoty, bo naprawdę chcemy iść do przodu. My nie możemy tej energii spożytkować na wspominanie tego, co było złe, co się nie udało.
11: Pierwsze koncerty już jutro. Wstęp bezpłatny.
10: A co w regionie?
16: Łosie rozpoczęły gody, a to zawsze większe ryzyko dla kierowców przejeżdżających w leśnych rejonach, takich jak chociażby gmina Krzymów. Zwierzę jest wielkie, powolne i gdy nagle wyjdzie nam przed samochód, raczej stanie w bezruchu. Stąd tyle tragicznych wypadków w okolicach Konina. Zdaniem strażaków, zbliżając się na drodze krajowej czy wojewódzkiej w rejon lasu, zwłaszcza po zmroku, powinniśmy jechać mniej niż 90 km na godzinę. TTTK zaprasza do włączenia się w oficjalne obchody 85. rocznicy bestialskiego mordu na ludności z żydowskich gett przez Niemców w 1941 roku w lasach dawnego majątku Niesłusz. Miejsca egzekucji są od wielu lat upamiętnione, a o ich stan dba społeczność sołectwa Rudzica. 28 września o godzinie 10 pojawią się tam delegacje organizacji i instytucji. Godzinę wcześniej z zajezdni MZK Konin wyruszy linia specjalna spacer, na której obowiązuje biletowany przejazd po 4,80 po zakończeniu oficjalnego spotkania. Przewidziana jest wędrówka 3,5 km i ognisko. Tymczasem jutro o 18.55 u Salezjanów na Chorzni odbędzie się prelekcja profesora doktora habilitowanego Stanisława Jankowiaka na temat wydarzeń z 1968 roku. Jankowiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się najnowszą historią Polski.
10: Konin FM. Pogoda.
17: Zgodnie z zapowiedziami, ciepłe masy powietrza, które jeszcze wczoraj królowały w naszym subregionie, zostały wypchnięte przez chłodny front atmosferyczny. Skoro chłodny front atmosferyczny, to ochłodzenie. Już dzisiaj na termometrach nie tak jak wczoraj 25-26 stopni, tylko maksymalnie 18. Podobne wartości zobaczymy do końca tygodnia, choć pojawiają się prognozy mówiące o tym, że w niedzielę przy rozpogodzeniach możliwy wzrost temperatury nawet do plus 22 stopni.
10: Konin FM. Konin FM.
17: Wrześniowe popołudniowe moje spotkanie z wami rozpoczynamy. Przed mikrofonem Wojtek Maciejewski. Dzień dobry, mówię zapraszając, jak zawsze, do 18. Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. Za chwilę zobaczymy, co na drogach, później o tym, że niemożliwe jest na razie rozstrzygnięcie przetargu na remont wieży widokowej na Złotej Górze, czyli będziemy z informacjami na terenie gminy Krzymów. Wszystkich fanów skateparku z Turku zapraszam do tego, żeby słuchali nas też w tej godzinie, a w gospodarczych wiadomościach tuż przed 16 o wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

0: programie Popołudnie w Dobrym Rytmie nie może zabraknąć informacji z dróg. Po 15 korki mamy. Stare mosty w remoncie, trasa warszawska, musicie tam liczyć się z utrudnieniami i z tym, że jest czynny tylko jeden pas ruchu w każdą stronę. Również utrudnienia na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina. Rondo Miast Partnerskich powoduje, że płynnie tą trasą nie uda się nam przejechać. Na samo rondo też ciężko wjechać od Kleczewskiej. Duży ruch na Spółdzielcu, na Alejach 1 Maja, Światła z Dworcową, tam uważajcie, na Zakładowej, Paderewskiego, Przemysłowej przy Policji, na Konińskiej, Starówce zwracać trzeba uwagę na większy ruch, który teraz spotkacie na skrzyżowaniu ulic Wałtarej, Wykolska, Świętojańska. Po godzinie 16 drogowe informacje na pewno pojawią się na antenie Konin FM.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
2: Reklama.
1: Konin FM.

0: Mówi się, że do 3 razy sztuka, nie zawsze jednak to popularne powiedzenie się sprawdza. Można tak powiedzieć, że nie sprawdziło się, jeśli chodzi o przetargi dotyczące remontu wieży widokowej na Złotej Górze na terenie gminy Krzymów. 3. przetarg i ponownie nie udało się wybrać wykonawcy. Samorząd nie składa jednak broni i przygotowuje kolejną procedurę, aby uratować pozyskane dofinansowanie oraz jak najszybciej odnowić popularną atrakcję turystyczną. Historia związana z wyborem firmy mającej wykonać pracę okazuje się wyjątkowo pechowa. Remont wieży na Złotej Górze ma zostać sfinansowany z budżetu gminy oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Tutaj z Urzędu Marszałkowskiego prawie 119 tysięcy złotych zostało przekazane. W pierwszym przetargu złożona jedna oferta przekraczała budżet. Aby zrealizować zadanie, radni zdecydowali o dołożeniu brakujących pieniędzy. 2. przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych i budżetowych. 3. postępowanie zostało ogłoszone w sierpniu. Do urzędu niestety nie wpłynęła ani jedna oferta.
1: Konin FM.

0: kiedy Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmują się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności. Organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionu. Na miejscu dostępne będą informacje turystyczne, mapy, foldery i przewodniki. Organizatorzy zachęcają, by od 14 września korzystać z nowej siedziby przy rynku w Starym Koninie. Przypomnijmy, że dotychczas Centrum Informacji Turystycznej znajdowało się przy ulicy Dworcowej, poniżej budynku Konińskiego Centrum Kultury.

0: dostępności przebieg rozmowy będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Inicjatywa jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Projektowanie Uniwersalne Kultury Dostępność w Instytucjach Kultury, które uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W niedzielę 20 września Stadion Miejski w Kole przy ulicy Sportowej znów wypełni się dziecięcym gwarem i sportowymi emocjami. Podczas 46. Międzynarodowego Biegu Warcieńskiego odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe imienia Ryszarda Sowińskiego, w których na starcie staną zawodnicy od przedszkolaków po roczniki 2011. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 10, a pierwsi najmłodsi biegacze ruszą na 150-metrowy dystans już o 10.15. Rywalizacja potrwa do wczesnych godzin popołudniowych. Ostatni bieg na 1000 metrów wystartuje o 13.25. Szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole. Tymczasem w gminie Stare Miasto już w najbliższą niedzielę, 13 września, odbędą się towarzyskie zawody jeździeckie w Trójce. Start o godzinie 11. Organizatorzy zapraszają miłośników koni, sportowej rywalizacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Sportowym emocjom będą towarzyszyły inne atrakcje, takie jak przejażdżki na koniu i bryczką oraz strefa gastronomiczna. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: O uwagę proszę teraz mieszkańców Turku. Jeśli chcecie większy skatepark, weźcie udział w ankiecie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym mieście zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozbudowy skateparku w Turku. Planowana jest bowiem rozbudowa istniejącego skateparku o nową sekcję typu bowl. To dobry moment, żeby zabrać głos i podzielić się swoją opinią. Chcemy poznać potrzeby obecnych i przyszłych użytkowników skateparku, a także zebrać Wasze uwagi, pomysły i spostrzeżenia dotyczące funkcjonalności oraz bezpieczeństwa nowej części. Wypełnienie ankiety, którą można znaleźć w internecie, trwa około 5 minut. Konsultacje trwają do 23 września.
0: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30. W soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.

0: FM.
1: Ostatni punkt programu w tej godzinie na naszej antenie to oczywiście ekonomiczne informacje. Dziś o decyzji wczorajszej Rady Polityki Pieniężnej. Decyzji, która była spodziewana. Stopy procentowe pozostały bez zmian. W związku z sierpniowym odczytem inflacji oraz niepewną sytuacją dotyczącą cen paliw oraz gazu, wszystko w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Pozostają one cały czas na poziomie 3,75%. Przypomnijmy, jeszcze w lipcu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej przewodniczący Adam Glapiński nie wykluczał, że we wrześniu sam złoży wniosek o cięcie stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Od tamtego czasu jednak sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Jak można wyczytać w informacjach dotyczących posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, sytuacja, konflikt na Bliskim Wschodzie, podbiły ceny energii i paliw. Inflacja wzrosła w sierpniu w związku z tym do 3,4%. Do tego też, jeśli chodzi o odczyty z polskiej gospodarki, cały czas widać wzrost płac.
0: Konin FM. Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Konin FM.

0: rosyjskie ataki na Ukrainę i alerty dla dwóch województw. Trwa podnoszenie storów pociągu po wypadku pod Przysuchą. Prezes NBP o ryzyku przekroczenia celu NBP. Co to oznacza dla kredytobiorców?
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia zaapelowano w SMS-ach, by śledzili komunikaty. Najnowszy jest taki, że alarm właśnie odwołano. Służbom udało się już podnieść lokomotywę pociągu, który wczoraj na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu uderzył w ciężarówkę. Dwa potężne dźwigi przeniosły ją na pobliskie pole. Teraz przenoszone są wagony. Akcja ma się zakończyć do wieczora. Według najnowszych ustaleń lokomotywa najprawdopodobniej uderzyła w bok ciężarówki, w bak z paliwem, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
2: Lokomotywa w wyniku sił, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
0: Ciężarówka wjechała bezpośrednio na tory, kierowca zignorował czerwone światła sygnalizacji. W wypadku zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki. Teraz niepokojące dla kredytobiorców słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński oświadczył, że widać ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego NBP w kolejnych miesiącach. Wczoraj jeszcze Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ale jeśli uzna, że inflacja rośnie zbyt mocno, jest szansa, że wraz z nią wzrosną też stopy procentowe, a to oznacza wyższe raty kredytów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu podczas działań wojska w związku z wtargnięciem nad Polskę rosyjskich dronów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy. I to jest przyczyna umorzenia tego postępowania.
0: Prokurator ustalił, że działanie wojska nie stanowiło przestępstwa. Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, nie nadawał się do użytku, trwa jego odbudowa. Nad wszystkim czuwa i płaci za odbudowę Ministerstwo Obrony. 5, 10, a może 15 zł opłata turystyczna i jej wysokość stają się jednym z tematów kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Dziś projektem, który ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Na razie w projekcie mowa o 5 zł za osobę za noc, ale zarówno popierana przez KO Monika Piątkowska, jak i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chcą, by było to więcej.
4: W chwili obecnej to konsultuję. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł. Zobaczymy też, co uda się uzgodnić.
0: Mówi Daria Gosek-Popiołek. Na razie stawki są tylko propozycjami.
1: A co w regionie?
5: Jak wiemy, Koleje Wielkopolskie uruchamiają pilotażowo połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Usługa Kolejna Bus ma uzupełnić istniejącą sieć transportową, która nie jest wcale wygórowana, i poprawić dojazd mieszkańców Turku oraz innych miejscowości na trasie do Konina. Autobusy jeżdżą przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku zaplanowano jednak tylko 2 pary kursów, a w soboty i niedzielę 4. Szczególne znaczenie mają połączenia niedzielne, ponieważ wcześniej tego dnia nie było regularnego transportu autobusowego między Turkiem a Koninem. Mimo wszystko uruchomiony pilotaż mija się z tym, co zapowiadano. Obiecywano bowiem autobusy skorelowane z każdym pociągiem przyjeżdżającym i odjeżdżającym z Konina. Rozkład ma być rozbudowywany, jeśli okaże się, że po stronie mieszkańców powiatu tureckiego widać taką potrzebę. Z kolei władze Turków wskazują, że takie autobusy powinny dojeżdżać do większej ilości gmin w okolicy. Ale to z kolei mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć czas przejazdu. Podróż z Turku do Konina trwa w tej chwili około godziny. Wraz z uruchomieniem kolejowych autobusów do Turku wprowadzono bilet łączący przejazd autobusem i pociągiem z 10% rabatem.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Chłodniej za oknami, nie ma już tak wysokich temperatur jak wczoraj czy przedwczoraj. Mieliśmy na terenie wschodniej Wielkopolski chłodniejsze masy powietrza królują i przynoszą nam nocami spadki temperatur poniżej plus 10. Jutro na poranku takie mam prognozy tu przed sobą, które mówią, że będzie tylko plus 7. No miejmy nadzieję, że te prognozy się nie sprawdzą i będzie troszkę cieplej. Jutro w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17-18 stopni. Rosną szanse, że podczas weekendu w ciągu dnia będziemy mieli powyżej plus 20. Teraz około plus 18.
1: Konin FM.
6: Zaglądamy do kartki z kalendarza. Dzisiaj już 10 dzień września. Łukasz, Sebastian, Mikołaj, Piotr, Izabela, Antoni, Monika, Karol, Franciszek, Leon, Wiktor, Aldona, Bernard, Teodor, Felix, Klemens. To nie koniec. Leona, Sobiesław, Lucjusz, Polianna, Poliana, Polian, Datyw, Mścibor. Oni dzisiaj czekają na życzenia z okazji imienin. Oni świętują imieniny solenizantów i jubilatów. Pozdrawiamy w niedzielę. Wy to uczyńcie na naszej antenie od 10 do 14. 253 dzień roku, 37 tydzień. To właśnie 10 dzień września. Czwartek. Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. To przysłowie nasze... Nie, nasze, w naszym kalendarzu radiowym, które wam, naszym słuchaczom, zaprezentowałem.

Duży korek na nowej przeprawie w stronę Nowego Konina, ale żeby wjechać na tą trasę, to też przejazd przez rondo miast partnerskich nie należy do łatwych. Uważajcie na utrudnienia na starych mostach, o nich jeszcze na pewno dzisiaj w programie Popołudnie w dobrym rytmie będę mówił. Duży ruch spotkacie też na dworcowej alejach spółdzielców przemysłowej. Dla tych, którzy podróżują gdzieś dalej od Konina, ważna informacja, trasa S5 od Kostrzyna w stronę autostrady A2, tam duże utrudnienia, duże roboty drogowe. To tak jak ktoś na przykład tam się wybiera, a jeśli ktoś wybiera się do Turku, 92 nie, ale 72 już tak można dojechać z Konina, to w Turku rondo Romana Dmowskiego, aleja Jana Pawła II, tam największy ruch, ale pamiętajcie, dojeżdżając do Turku od strony Konina w okolicach miejscowości Obrzębin też postoicie. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy i oczywiście, co najważniejsze, to tańszego paliwa. Życzy Konin FM. Formacja Bad Boys Blue.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie. Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

W tej godzinie na naszej antenie jeszcze o remoncie hali Rondo w Koninie. To spokojnie, przyjdzie na tą informację jeszcze czas. Teraz chciałbym wszystkich fanów siatkówki, których w naszym regionie na pewno nie brakuje, poinformować. Polska, Portugalia, Mistrzostwa Europy 3-0. Polska wygrywa do 12, 18 i 20, czyli pierwsze zwycięstwo na koncie biało-czerwonych siatkarzy w tych Mistrzostwach Europy. To zawody takie wysokie rangą, wcale nie mniejsze rangą zawody pożarniczo-sportowe w Grzegorzewie. Powiatowe to będą odbywać się na stadionie w Grzegorzewie i na te zawody serdecznie zapraszamy. Grzegorzew, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Będzie trzeba tam się wybrać, no i poobserwować, jak strażacy przygotowują się bardzo często do bardzo trudnych zadań, których doświadczają podczas swojej pracy, podczas swojej trudnej służby.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
4: Wiadomości Konin FM.
5: Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest sprawny obowiązek sporządzania e-protokołu w centralnej ewidencji emisyjności budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Komin należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem. Gmina Stare Miasto kończy realizację kompleksowej termomodernizacji lokalnej szkoły podstawowej. Jest to jedna z największych inwestycji oświatowych w samorządzie, której łączny koszt przekracza 4 miliony złotych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Finał prac zaplanowano na październik tego roku. Szeroki zakres robót objął ocieplenie ścian, fundamentów i dachów wraz z ułożeniem nowego poszycia. Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową, zmodernizowano instalację elektryczną, centralne ogrzewanie oraz system ciepłej wody. Budynek wyposażono również w wentylację mechaniczną. Większość kluczowych zadań została już ukończona, dzięki czemu obiekt zyskał estetyczną elewację. Przedstawiciele władz gminy Stare Miasto podkreślają, że głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów utrzymania placówki oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bardziej komfortowych warunków do pracy i nauki. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają u nas pętlę według powieści Marka Chłasko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi czy innych dużych miastach.
6: Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał w przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą i że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem, więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie.
5: Mówi o swoich postaciach i fabule spektaklu aktorka Dominika Lichy. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.
4: Konin FM.
0: Konin FM.

Zapowiadałem już wcześniej, że poruszę temat remontu hali Rondo w Koninie. Hala Rondo remontowana jest dzięki rządowemu dofinansowaniu, no i wygląda na to, że po raz kolejny będzie trzeba przesunąć termin zakończenia tej inwestycji. Hala Rondo miała być gotowa do końca marca tego roku, później termin został przesunięty o 3 miesiące, czyli na koniec czerwca. Teraz aktualna jeszcze data to październik bieżącego roku. Wiemy już, że na pewno też to jest nieaktualne i potwierdzają te informacje władze Konina. W tej chwili prowadzone są rozmowy na temat tego, ile miesięcy trzeba przesunąć termin zakończenia prac. Wiele na to wskazuje, że będzie to wiosna roku 2027. Obecnie remont zrealizowany jest w 80%. Wykonawca cały czas prowadzi pracę, jednak już teraz wiadomo, że domaga się dodatkowych płatności ze względu na prace, które musiały być wykonane, a wcześniej nie były zaplanowane.

0: FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
0: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

Zbliżamy się do godziny 17, kolejna pełna godzina przed nami. Godzina 17 to czas oczywiście na kolejną porcję informacji do prezentacji na naszej antenie. Teraz te drogowe związane z remontowanym mostem na trasie warszawskiej. Ten remont od dłuższego czasu już powoduje utrudnienia. Sam most, który przez dłuższy czas był czynny tylko w połowie, to pewnie jakby tak w pamięci poszukać jeszcze przed czasem pandemii zdarzyła się taka sytuacja, że tamten jeden pas tylko pojawił się czynny, tak, to był pewnie rok 2019, no to ten most, który jest teraz remontowany, czynny jeszcze nie będzie, jest czynny ten, po którym teraz odbywa się ruch, ale będzie przerwa w tym dostępności tego mostu. Przerwa taka częściowa, bowiem w najbliższą sobotę, 12 września, od 10 do 16 wykonawca przebudowy mostu na trasie warszawskiej będzie naprawiał obniżenie na drugiej nitce. W związku z tym wprowadzony w tym miejscu będzie ruch wahadłowy. Sobota, 12 dzień września, godzina 10-16. Bądźcie, mieszkańcy Konina i podróżujący tą trasą, przygotowani na dość duże utrudnienia i korki. Mimo soboty, mimo mniejszego ruchu, to na pewno na tej trasie będą tworzyć się korki w związku z tymi pracami drogowymi. No to tak tylko można zapytać, czy czasem w godzinach nocnych nie można by było tego zrobić. Wtedy ruch na pewno jeszcze jest mniejszy niż w sobotę. Drogowe informacje kolejne o tym, co aktualnie na drogach po godzinie 17.00.

0: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rozmowy z ministrem infrastruktury były dobre, oceniają maszyniści, dlatego rozważą skrócenie zapowiadanego na jutro protestu. W jego ramach pociągi przed przejazdami kolejowymi będą zwalniać do 20 km na godzinę, co spowoduje, jeśli nie paraliż, to przynajmniej spore opóźnienia pociągów, bo niektóre z nich, takich przejazdów, mają do pokonania na trasie nawet blisko 200. Maszyniści planowali protestować od dziś, od północy do północy jutro.
2: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
0: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
3: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
0: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. A stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje, właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej i to zdecydowanie. Było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
5: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
0: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
1: A co w regionie?
6: Od kilku dni trwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego konińskiego budżetu obywatelskiego w internecie. Mamy na to czas do 20 września, do godziny 16. Do rozdysponowania jest blisko 4,5 miliona złotych. W tym roku mieszkańcy wybierają spośród 46 propozycji dużych i małych. Tegoroczna edycja została zmieniona po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznym głosowaniem. Radni wprowadzili rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć możliwość nadużyć. Po raz pierwszy o środki nie mogą ubiegać się szkoły, przedszkola ani miejskie jednostki organizacyjne, m.in. domy kultury, biblioteka i MOSiR. Wyjątkiem jest zarząd dróg miejskich. Zmieniły się również zasady głosowania stacjonarnego. Papierowe karty zostaną zastąpione urządzeniami elektronicznymi udostępnionymi przez miasto. Przy oddawaniu głosu konieczne jest podanie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL. Ma to utrudnić wielokrotne głosowanie przez tę samą osobę. Głosowanie internetowe już trwa, natomiast 20 września będzie można zagłosować także stacjonarnie w 6 lokalach wyborczych przygotowanych przez miasto.
1: Konin FM. Pogoda.
7: 17 stopni na termometrze teraz. Barometr, co pokazuje, już sprawdza mi naszych słuchaczy, informuje 1008 hektopaskali. W nocy spadek temperatur przy rozpogodzeniach nawet do plus 7-8 stopni. Jutro w ciągu dnia podobne wartości co dzisiaj, 17-18. Rosną szanse, że podczas weekendu cieplej. Delikatnie, ale jednak cieplej. Temperatura w niedzielę może wzrosnąć do plus 21 stopni.
1: Konin FM.
7: Po godzinie 17 na antenie Konin FM w czwartek czas na kalendarz świąt nietypowych. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom oraz Dzień Piłkarza. Piłkarzy w naszym subregionie jest co niemiara, jest naprawdę ich dużo, choć piłkarze takich sukcesów jak w latach 90. Koniński Górnik czy Koniński Aluminium aktualnie nie mają, no to oczywiście kibicujemy tym, którzy grają w drugiej lidze, czyli piłkarzom z Kleczewa, no i kibicujemy też innym piłkarzom z naszego subregionu. Nie zapominajmy o paniach z Konińskiego Medyka, które walczą w pierwszej lidze kobiet. Co jeśli chodzi o słońce, 13 godzin i 1 minutę ona pracuje. Zachód słońca, które to pracuje w znaku panny, przewidywany jest dzisiaj 14 minut po 19. Za chwilę zobaczymy, jak tam sytuacja na lokalnych drogach.

Jesteśmy już z kolejną porcją drogowych informacji. Konin, ulica Wyzwolenia Przemysłowa. Przemysłowa. Tam uważajcie, tam nie szalejcie. Jeśli chodzi o stare mosty, to mamy zwężenie i tak jak informowałem w sobotę, musicie liczyć się z tym, że tam będą prowadzone dodatkowe prace. Na tym czynnym pasie będzie ruch wahadłowy. Duże, ogromne utrudnienia. Ich należy się spodziewać podczas prowadzenia tych prac. Gdzie jeszcze spoglądamy? To spoglądamy poza Konin. Pamiętajcie, Władimirów, 264 droga wojewódzka. Roboty drogowe. Roboty drogowe też na innej wojewódzkiej trasie w naszym subregionie. 263 w okolicach miejscowości Koszuty. To jak ze Słupcy jedziecie w stronę Strzałkowa. Gdzie jeszcze zerkamy? To zerkamy do okolic Koła. W samym Kole jesteśmy, w Włocławska, przy przejeździe kolejowym. Pamiętajcie, że tam trzeba liczyć się z drogowymi utrudnieniami. Bezpiecznej podróży, bezpiecznego dotarcia do celu. Pasy zapinamy obowiązkowo, przód i tył. Taka informacja dla wszystkich podróżujących. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, szerokości, przyczepności, no i cierpliwości za kierownicą.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Biegnij, Stefan, biegnij!
9: A gdzie mam biec?
8: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
9: Naprawdę?
8: Tak, cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
9: Meble taniej nawet o połowę?
8: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
9: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
8: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
10: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3. Reklama.
2: Konin FM 104.1.

Na terenie gminy Krzymów w lipcu i w sierpniu trwały działania związane z modernizacją infrastruktury drogowej. W ramach zadania remont drugiej ulicy w gminie Krzymów zaplanowano pracę na kilku odcinkach w różnych miejscowościach, obejmujące zarówno przygotowanie terenu, jak i kompleksowe roboty budowlane. Dużym zadaniem był remont 1,5 kilometra drogi w Zalesiu. Na tym odcinku została położona nowa nawierzchnia. Dodatkowo po obu stronach jezdni pojawiły się półmetrowe pobocza utwardzone kruszywem i zagęszczone. Wartość prac to ponad 1 100 000 zł. W naszym regionie również prace na wojewódzkich trasach. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rusza z kolejną inwestycją. Mowa o przebudowie. Prace będą trwały na drodze wojewódzkiej 442 w gminie Pyzdry. Na odcinku 3 km drogi. Prace mają trwać do końca października bieżącego roku. We wszystkich miejscach, gdzie prowadzone są prace drogowe, prosimy uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Gmina Żgów rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Usług Społecznych. Do końca października 2028 roku samorząd będzie rozwijał dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Najważniejszym zadaniem będzie przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żgowie w Centrum Usług Społecznych, które pozostanie przy ulicy Konińskiej 6. CUS ma lepiej rozpoznawać potrzeby mieszkańców, koordynować pomoc i przygotowywać indywidualne plany usług. Wsparciem objętych zostanie 30 osób powyżej 60 roku życia, potrzebujących pomocy ze względu na wiek, zdrowie lub niepełnosprawność. Zaplanowano 11 520 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 2160 godzin usług specjalistycznych, obejmujących pomoc logopedy, psychologa i fizjoterapeuty. Uczestnicy otrzymają również bezpłatny transport door-to-door. W ramach projektu powstanie zespół do spraw organizowania usług społecznych, a dwie osoby zostaną przeszkolone do opieki nad seniorami. Przygotowane zostaną także gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz dostosowana łazienka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 616 000 zł. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem Zauważ nas, zareaguj, zwolnij. Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie 3 kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. Konińskie Kino Oskard zaprasza na seans ostatniego pełnometrażowego dzieła Federica Felliniego pod tytułem Głos z Księżyca. Pokaz odbędzie się 20 września o godzinie 18.30 w ramach cyklu filmowego Federico Fellini Ciao a tutti. W roli głównej występuje zdobywca Oscara Roberto Benigni. Obraz stanowi podsumowanie późniejszej twórczości włoskiego reżysera i rozwija krytykę społeczeństwa konsumpcyjnego. Akcja skupia się wokół symbolu księżyca, który zamiast kojarzyć się z magią i mistyką, zostaje zamieniony w element medialnego

Wystąpiła Shakira na naszej antenie. 19 już tylko minut zostało do 18. Kolejne zatrzymanie pijanego kierowcy na terenie naszego regionu. 25-letni mieszkaniec powiatu tureckiego został zatrzymany przez funkcjonariuszy z komisariatu policji w Tuliszkowie. Podczas kontroli ustalono, że mężczyzna kierował autem po spożyciu alkoholu. Mimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów oraz wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień, 25-latek miał przy sobie także substancję psychotropową w postaci mefedronu. Mężczyzna odpowie teraz za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak można przeczytać na stronie policjantów z Turku, przedstawiono mu zarzuty, a w sprawie prowadzone jest dalsze postępowanie. Za popełnione czyny mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć, ponieść odpowiedzialność karną. Jak odpowie, o tym już zadecyduje sąd.

Rural Car. Prosto i ekologicznie. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
4: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.

Piosenka zespołu T-Love, Chłopaki nie płaczą. No, chłopaki, wiecie jak to jest, choć znam też wersję o tym, że tu chodzi bardziej o to, że nie płacą. Po prostu troszkę literki się może poprzestawiały. Zbliża się godzina 18, zapraszam teraz do gminy Rychwał, piknik orkiestry już 12 września. Ta gmina zmieni się w wielką muzyczną scenę. Rozalin, Grabowa, Zosinki, Modli, Bogowice, Dąbroszyn, Wardężyn, Grochowy, Gliny, Święcia. W tych miejscach zobaczycie orkiestry już 12 września w sobotę 23. Piknik orkiestr, imprezy muzyczne. To będzie wyjątkowe popołudnie pełne muzyki, energii i wspólnego świętowania. A to sobotnie popołudnie na terenie gminy Rychwał, a jeśli chodzi o piątkowe popołudnie na antenie Konin FM, to oczywiście program Popołudnie w dobrym rytmie. I jutro na spotkanie ze mną zapraszam, dziękując za dziś. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Roduch Ossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane. Za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie sfotografowane lub opisane. Zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom. W Kole odbędzie się 7. edycja pikniku ekologicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 19 września na parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ulicy Prusa w godzinach od 11 do 14. Na mieszkańców czeka bogaty program edukacyjny i rekreacyjny pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz w finale gry terenowej zatytułowanej W koło odpadów. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, pokazy cyrkowe i liczne konkursy z upominkami. Na wszystkich czeka również bezpłatny ekologiczny poczęstunek. W specjalnej strefie adopcji zaprezentuje się Stowarzyszenie Kociamberki – Mrucząca Przystań. Swoje stoiska wystawią także Nadleśnictwo, Koło Senepid, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Koło. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jutro w obiektach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie startuje Noc Kultury. Będą koncerty, wystawy, warsztaty dla starszych i młodszych oraz niepowtarzalny targ sztuki. Warto będzie odwiedzić Oskarc, Wieży Ciśnień oraz CKIS przy Okulnej. Szczegółowy program jest na stronie placówki. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zachęcenie osób w podeszłym wieku do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym oraz integracja społeczności. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskarc oraz w Kinie Oskarc seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na które kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego. W Muzeum Okręgowym w Koninie odbędzie się dodatkowe spotkanie z wybitnym polskim artystą, ilustratorem, malarzem i rzeźbiarzem Józefem Wilkoniem. Wydarzenie zaplanowano na jutro, na godzinę 18:45. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wcześniejszymi warsztatami i szybkie wyczerpanie limitu miejsc, organizatorzy postanowili stworzyć kolejną okazję do bezpośredniej rozmowy oraz do poznania twórczości i inspiracji tego twórcy. Spotkanie towarzyszy wystawie pod nazwą Zwierzogród Wilkonia, od konia do słonia, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie. Na wydarzenie wstęp jest wolny i nie trzeba się wcześniej zapisywać. Z myślą o dostępności przebieg rozmowy będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Inicjatywa jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Projektowanie Uniwersalne Kultury Dostępność w Instytucjach Kultury, które uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zakończyła się modernizacja i docieplanie Domu Kultury w Kowalewku. Inwestycje zrealizowano w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Przeprowadzone prace poprawiły stan techniczny oraz funkcjonalność budynku. Obiekt w gminie Żgów zyskał odnowiony wygląd, a dzięki dociepleniu stał się również bardziej energooszczędny. Ma to zwiększyć komfort korzystania z Domu Kultury zarówno latem, jak i zimą, a jednocześnie poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć koszty utrzymania lokalu. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom pozyskanym z samorządu województwa wielkopolskiego. Inwestycje współfinansowano także z Funduszu Sołeckiego oraz ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewku. Wsparcie dla projektu wiązało się z działaniami na rzecz rozwoju wielkopolskich sołectw i możliwością pozyskania pieniędzy na lokalne przedsięwzięcia. Zaangażowanie mieszkańców i lokalnych instytucji pozwoliło zakończyć inwestycję, która ma służyć społeczności Kowalewka przez kolejne lata. Odnowiony Dom Kultury ma zapewnić lepsze warunki do organizowania spotkań, integracji mieszkańców oraz do prowadzenia działalności lokalnej społeczności.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
8: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
9: No to są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
8: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego spotkania. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Piłkarscy kibice czekają na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć także kilku Polaków. Sabah Bakusty, Mateuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skuraś. Za oceanem za to magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Więcej Michał Waszkiewicz.
10: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły, Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki, Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. A mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitana naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
11: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzebowałoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
12: Bardzo fajne wrażenie, aby zobaczyć w ogóle Lewandowskiego.
10: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami.
8: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało 6 lokali z mieszkalnego zasobu gminy miejskiej Turek, które przyszli najemcy mogą wyremontować we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Do programu zakwalifikowano mieszkania przy ulicach 3 maja 12 o powierzchni 38 metrów kwadratowych, górniczej 20, również 38 metrów w przestrzeni, górniczej 22, 39 metrów kwadratowych, Składkowskiego 4, 36 metrów, Kączkowskiego 16, 35 metrów oraz Powstańców Wielkopolskich 1B, także 35 metrów kwadratowych. O remont mogą ubiegać się osoby znajdujące się na listach uprawnionych do przydziału lub zamiany lokalu wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Turku. Konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Turku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przy ulicy Jedwabniczej 4. Termin składania wniosków mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku. Blok numer 9 elektrowni Pątnów będzie pracował co najmniej do końca 2027 roku. Grupa Rzepak poinformowała o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na przyszły rok, będącej efektem wygranej w uzupełniającej aukcji rynku mocy. Umowa obejmuje 409 MW obowiązku mocowego. Oznacza to, że blok będzie pełnił funkcję zabezpieczenia krajowego systemu energetycznego i zostanie uruchomiony na wezwanie PSE, gdy zabraknie mocy. Blok pracuje w ten sposób od pierwszej połowy tego roku. Przedłużenie pracy elektrowni może mieć znaczenie dla odkrywki Tomisławice, z której węgiel wydobywany jest jeszcze w niewielkich ilościach na potrzeby Pątnowa. Jednocześnie ZEPAK przygotowuje przebudowę dawnego węglowego kotła w elektrowni Konin na trzecią już instalację do spalania biomasy. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2028 roku, a w Turku trwa budowa elektrowni gazowej, która ma rozpocząć pracę w drugiej połowie przyszłego roku. W kwestii elektrowni Pątnów wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie ona zastąpiona blokiem gazowym. Zależy to od decyzji dotyczącej budowy reaktorów jądrowych. Barbara Musiał obejmie mandat radnej Rady Miasta Konina po Wiesławie Sztańkę. Tak zdecydował komisarz wyborczy. W wydanym postanowieniu potwierdzono, że Musiał zachowała prawo wybieralności i nie zrezygnowała z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Formalnie stanie się radną po złożeniu ślubowania podczas najbliższej sesji. Procedura zostanie uruchomiona po rezygnacji Wiesława Sztańkę, którą złożył pod koniec lipca. Musiał o mandat ubiegała się w wyborach w 2024 roku, startując z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli tego samego ugrupowania co Sztańkę. Jednak wówczas nie dostała się do Rady Miasta, ale jednocześnie uzyskała największą liczbę głosów spośród radnych tej listy, którzy nie zdobyli mandatu. Dla Barbary Musiał będzie to powrót do konińskiej rady. Radną była już w poprzedniej kadencji. Wtedy mandat objęła po rezygnacji Janusza Zawilskiego. Po złożeniu ślubowania Barbara Musiał oficjalnie rozpocznie kolejną kadencję w Radzie Miasta Konina. Jutro o 17 w kinie Zachęta w Kleczewie przewidziano spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. W programie prelekcja Anny Dybały-Pacholak poświęcona kleczewskiej synagodze. Wstęp wolny. Rolnicy mogą ubiegać się o refundację do 70% składki za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od chorób zakaźnych. Wsparcie dotyczy hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni i drobiu, jeśli umowa przewiduje wypłatę odszkodowania przy stratach przekraczających 20%. Minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt to 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub nośnego, 14 świń albo 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej jedną z określonych chorób, m.in. pryszczyce, klasyczny lub afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, chorobę niebieskiego języka, chorobę guzowatą skóry bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę, brucelozę, wściekliznę, salmonellę odzwierzęcą, włośnicę, gorączkę kół czy paratuberkulozę. W wykazie znajdują się również inne choroby zakaźne zwierząt. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku do 13 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie online za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ARIMR, podkreśla Wielkopolska Izba Rolnicza. 21 września o godzinie 17 w zabytkowych piwnicach Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Kazimierz Białkowski – Kronika akwarelisty. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Ekspozycja będzie drugą odsłoną miejskiej inauguracji Roku Kulturalnego przygotowaną przez miasto Konin we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Na wystawie zaprezentowane zostaną szkice i akwarele artysty amatora przedstawiające przede wszystkim zabytkową część Konina, a także wybrane obiekty architektoniczne i komunikacyjne charakterystyczne dla nowego Konina. Prace powstały na podstawie rysunków wykonywanych piórkiem lub ołówkiem. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, który uczestnicy wernisażu będą mogli ze sobą zabrać. Kazimierz Białkowski jest samoukiem i z zawodu technikiem górnictwa. Rysunkiem interesował się od dzieciństwa. Malarstwem zajął się w latach 60. jeszcze podczas nauki w zasadniczej szkole zawodowej i technikum górniczym. W 1968 roku rozpoczął pracę w KWB Konin, gdzie zajmował się m.in. rysunkami i dokumentacją techniczną. Malarskiej pasji poświęcił się intensywnie po przejściu na emeryturę. Jego twórczość wyróżniają przywiązania do Konina, nostalgia za dawnym wyglądem miasta. Artysta otrzymał liczne nagrody.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Do 20 stopni jutro nad morzem, w centrum około 18, a na południu bliżej 15 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, ładniej na północy Polski, w centrum tu sporo słońca i nie powinno padać. Na południu może być deszczowo, a niebo bardziej zachmurzone.
0: Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Lokalna organizacja turystyczna Marina oraz Centrum Informacji Turystycznej w Koninie zmieniają siedzibę. Przeprowadzka trwa, dlatego do jutra włącznie biuro będzie nieczynne. W tym czasie pracownicy zajmują się m.in. przewożeniem wyposażenia, map, folderów oraz przewodników. Po zakończeniu przeprowadzki Centrum Informacji Turystycznej wznowi działalność pod nowym adresem. Od poniedziałku będzie można odwiedzać je przy Placu Wolności 16 w budynku Inkubatora Aktywności Kulturalnej Dom Zemełki. Zmiana siedziby nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowej działalności. Organizacja turystyczna i Centrum Informacji nadal będą służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym pomocą w planowaniu wycieczek i poznawaniu atrakcji Konina oraz regionu. Na miejscu dostępne będą informacje turystyczne, mapy, foldery i przewodniki. Organizatorzy zachęcają, by od 14 września korzystać z nowej siedziby przy rynku w Starym Koninie. Przypomnijmy, że dotychczas Centrum Informacji Turystycznej znajdowało się przy ulicy Dworcowej poniżej budynku Konińskiego Centrum Kultury. Łosie rozpoczęły gody, a to zawsze większe ryzyko dla kierowców przejeżdżających w leśnych rejonach, takich jak chociażby gmina Krzymów. Zwierzę jest wielkie, powolne i gdy nagle wyjdzie nam przed samochód, raczej stanie w bezruchu. Stąd tyle tragicznych wypadków w okolicach Konina. Zdaniem strażaków, zbliżając się na drodze krajowej czy wojewódzkiej w rejon lasu, zwłaszcza po zmroku, powinniśmy jechać mniej niż 90 km na godzinę. TTTK zaprasza do włączenia się w oficjalne obchody 85. rocznicy bestialskiego mordu na ludności z żydowskich gett przez Niemców w 1941 roku w lasach dawnego majątku Niesłusz. Miejsca egzekucji są od wielu lat upamiętnione, a o ich stan dba społeczność sołectwa Ruzica. 28 września o godzinie 10 pojawią się tam delegacje organizacji i instytucji. Godzinę wcześniej z zajezdni MZK Konin wyruszy linia specjalna spacer, na której obowiązuje biletowany przejazd po 4,80 po zakończeniu oficjalnego spotkania. Przewidziana jest wędrówka 3,5 km i ognisko. Tymczasem jutro o 18.55 u Salezjanów na Chorzniu odbędzie się prelekcja profesora doktora habilitowanego Stanisława Jankowiaka na temat wydarzeń z 1968 roku. Jankowiak jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się najnowszą historią Polski. Jak wiemy, Koleje Wielkopolskie uruchamiają pilotażowo połączenia autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Usługa Kolej na Bus ma uzupełnić istniejącą sieć transportową, która nie jest wcale wygórowana, i poprawić dojazd mieszkańców Turku oraz innych miejscowości na trasie do Konina. Autobusy jeżdżą przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku zaplanowano jednak tylko dwie pary kursów, a w soboty i niedzielę cztery. Szczególne znaczenie mają połączenia niedzielne, ponieważ wcześniej tego dnia nie było regularnego transportu autobusowego między Turkiem a Koninem. Mimo wszystko uruchomiony pilotaż mija się z tym, co zapowiadano. Obiecywano bowiem autobusy skorelowane z każdym pociągiem przyjeżdżającym i odjeżdżającym z Konina. Rozkład ma być rozbudowywany, jeśli okaże się, że po stronie mieszkańców powiatu tureckiego widać taką potrzebę. Z kolei władze Turku wskazują, że takie autobusy powinny dojeżdżać do większej ilości gmin w okolicy. Ale to z kolei mogłoby jeszcze bardziej wydłużyć czas przejazdu. Podróż z Turku do Konina trwa w tej chwili około godziny. Wraz z uruchomieniem kolejowych autobusów do Turku wprowadzono bilet łączący przejazd autobusem i pociągiem z 10% rabatem. Od kilku dni trwa głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego konińskiego budżetu obywatelskiego w internecie. Mamy na to czas do 20 września, do godziny 16. Do rozdysponowania jest blisko 4,5 miliona złotych. W tym roku mieszkańcy wybierają spośród 46 propozycji, dużych i małych. Tegoroczna edycja została zmieniona po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznym głosowaniem. Radni wprowadzili rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość i ograniczyć możliwość nadużyć. Po raz pierwszy ośrodki nie mogą ubiegać szkoły, przedszkola ani miejskie jednostki organizacyjne, m.in. domy kultury, biblioteka i MOSiR. Wyjątkiem jest zarząd dróg miejskich. Zmieniły się również zasady głosowania stacjonarnego. Papierowe karty zostaną zastąpione urządzeniami elektronicznymi udostępnionymi przez miasto. Przy oddawaniu głosu konieczne jest podanie 4 ostatnich cyfr numeru PESEL. Ma to utrudnić wielokrotne głosowanie przez tę samą osobę. Głosowanie internetowe już trwa, natomiast 20 września będzie można zagłosować także stacjonarnie. stacjonarnie w 6 lokalach wyborczych przygotowanych przez miasto. W niedzielę 20 września Stadion Miejski w Kole przy ulicy Sportowej znów wypełni się dziecięcym gwarem i sportowymi emocjami. Podczas 46. Międzynarodowego Biegu Warcieńskiego odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe imienia Ryszarda Sowińskiego, w których na starcie staną zawodnicy od przedszkolaków po roczniki 2011. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 10, a pierwsi najmłodsi biegacze ruszą na 150-metrowy dystans już o 10.15. Rywalizacja potrwa do wczesnych godzin popołudniowych. Ostatni bieg na 1000 metrów wystartuje o 13.25. Szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole. Tymczasem w gminie Stare Miasto już w najbliższą niedzielę, 13 września, odbędą się towarzyskie zawody jeździeckie w Trójce. Start o godzinie 11. Organizatorzy zapraszają miłośników koni, sportowej rywalizacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Sportowym emocjom będą towarzyszyły inne atrakcje, takie jak przejażdżki na koniu i bryczką oraz strefa gastronomiczna. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza zapraszam. Szwajcarski kolarz grupy Tudor Stefan Künk wygrał 18 etap wyścigu Vuelta Espania. Była to jazda indywidualna na czas rozgrywana na 32-kilometrowej trasie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas dojechał na 12 pozycji z 52-sekundową stratą do zwycięzcy, jednak zachował koszulkę lidera. Aleksander Wołkowicz przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, bowiem już w niedzielę Legia zagra z Widzewem. Era panowania Aryny Sabalenki dobiegła końca. Po niemal 2 latach nową królową światowego tenisa zostanie teraz Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału US Open i dzięki temu wyprzedzi Białorusinkę. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: Teoretycznie Sabalenka i Rybakina mogą spotkać się za 2 dni w finale US Open, ale mijanka w rankingu jest nieunikniona. Białorusinka broni w Nowym Jorku tytułu, a więc również punktów, a Kazaszka już wywalczyła ponad 500, więc od poniedziałku będzie nowym numerem 1 kobiecego tenisa.
8: It means a lot, of course.
7: To oczywiście wiele znaczy, ale mówiłam to już wielokrotnie. Takie rzeczy pewnie docenia się i myśli o nich jeszcze bardziej dopiero wtedy, gdy zakończy się karierę. Ale teraz chcę przede wszystkim wygrywać tytuły. Wciąż jestem w turnieju, więc moje wszystkie myśli skupiają się po prostu na kolejnym meczu. Ten kolejny mecz to półfinał US Open, do którego Rybakina awansowała po ciężkim meczu z pogromczynią Iggy Świątek Qin Wen Zheng. Kazaszka o finał zagra w nocy z Coco Gauff. Sabalenka w półfinale zmierzy się z Jessica Peguną.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza, a półfinały rozpoczną się dokładnie o 1:00 w nocy polskiego czasu. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska, 4. w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło jedynie 0,01 sekundy. Jutro za to powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Niebawem w domach rozpoczniemy sezon grzewczy, w związku z czym Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości w powiecie konińskim o obowiązku okresowej kontroli oraz czyszczenia przewodów kominowych. Akcja informacyjna pod hasłem Zaproś Kominiarza jest realizowana we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Koninie oraz organami administracji publicznej, gminami i miastem. Jej głównym celem jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w budynkach. Najważniejszą zmianą jest sprawny obowiązek sporządzania e-protokołu w centralnej ewidencji emisyjności budynków po każdej rocznej kontroli przewodu kominowego. Dokumenty papierowe straciły moc prawną i nie stanowią już potwierdzenia wykonania przeglądu. Weryfikacji dokonuje uprawniony mistrz kominiarski, którego tożsamość oraz kwalifikacje można sprawdzić w oficjalnym rejestrze CEEB. Przepisy nakładają również konkretne terminy na usuwanie zanieczyszczeń z przewodów. Kominy należy czyścić co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku paliw stałych, raz na 6 miesięcy przy paliwach płynnych lub gazowych oraz raz w roku w przypadku przewodów wentylacyjnych. Uzyskana w ten sposób drożność zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększa efektywność energetyczną kotłów i obniża emisję pyłów. Uzupełnieniem tych działań jest montaż czujek dymu i tlenku węgla, które w porę ostrzegają przed pożarem lub czadem. Gmina Stare Miasto kończy realizację kompleksowej termomodernizacji lokalnej szkoły podstawowej. Jest to jedna z największych inwestycji oświatowych w samorządzie, której łączny koszt przekracza 4 miliony złotych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Finał prac zaplanowano na październik tego roku. Szeroki zakres robót objął ocieplenie ścian, fundamentów i dachów wraz z ułożeniem nowego poszycia. Wymieniono stalarkę okienną oraz drzwiową, zmodernizowaną instalację elektryczną, centralne ogrzewanie oraz system ciepłej wody. Budynek wyposażono również w wentylację mechaniczną. Większość kluczowych zadań została już ukończona, dzięki czemu obiekt zyskał estetyczną elewację. Przedstawiciele władz gminy Stare Miasto podkreślają, że głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów utrzymania placówki oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bardziej komfortowych warunków do pracy i nauki. Gmina Żgów rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Utworzenie Centrum Usług Społecznych. Do końca października 2028 roku samorząd będzie rozwijał dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Najważniejszym zadaniem będzie przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żgowie w Centrum Usług Społecznych, które pozostanie przy ulicy Konińskiej 6. CUS ma lepiej rozpoznawać potrzeby mieszkańców, koordynować pomoc i przygotowywać indywidualne plany usług. Wsparciem objętych zostanie 30 osób powyżej 60 roku życia, potrzebujących pomocy ze względu na wiek, zdrowie lub niepełnosprawność. Zaplanowano 11 520 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz 2160 godzin usług specjalistycznych, obejmujących pomoc logopedy, psychologa i fizjoterapeuty. Uczestnicy otrzymają również bezpłatny transport door-to-door. W ramach projektu powstanie zespół do spraw organizowania usług społecznych, a dwie osoby zostaną przeszkolone do opieki nad seniorami. Przygotowane zostaną także gabinety logopedyczne i psychologiczne oraz dostosowana łazienka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 616 000 zł. Takie wypadki niestety wciąż zdarzają się w całej Polsce, w tym także w naszej okolicy. Na koncesyjnym odcinku autostrady A2 Świecko-Konin trwa kampania informacyjna pod hasłem Zauważ nas, zareaguj, zwolnij. Akcja przypomina kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w miejscach robót drogowych, gdzie pracownicy służb utrzymaniowych dbają o nawierzchnię, oznakowanie, zieleni i czystość w bezpośrednim sąsiedztwie pędzących aut. Organizatorzy kampanii apelują o stosowanie trzech kluczowych zasad. Dostrzeżenia, oznakowania i pojazdów technicznych ze znacznej odległości, wczesnej reakcji poprzez zdjęcie nogi z gazu oraz odpowiedniego zredukowania prędkości. Przedstawiciele drogowców wskazują, że zwolnić należy ze znacznym wyprzedzeniem, a nie dopiero na wysokości prowadzonych prac. Nagłe hamowanie może spowodować, że wjadą w nas pojazdy pędzące za nami. Odcinek A2 posiada specjalne zabezpieczenia, w tym osłony energochłonne z tablicami sygnalizacyjnymi oraz wozy patrolowe ze strzałami świetlnymi. Technologia nie zastąpi jednak ostrożności za kierownicą, dlatego wczesne zdjęcie nogi z gazu ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia drogowców. W Konińskim Centrum Kultury trwają przygotowania do nowego cyklu Scena Konin. Do KCK będą przyjeżdżać profesjonalne spektakle. Jednak na początek szykuje się premiera. Zawodowi aktorzy zagrają u nas pętlę według powieści Marka Chłaszko. Dopiero po Koninie tę sztukę będzie można zobaczyć w Łodzi czy innych dużych miastach.
2: Gram Krystynę i dziewczynę, którą Kuba znał w przeszłości. Wydaje mi się, że one reprezentują też pewne figury, które dobrze znamy w życiu i że mnóstwo osób tak naprawdę może utożsamić się z ich rolą, którą one pełnią w relacji z Kubą i że te pętle, w których one są, jakieś schematy działań, to jest coś, co myślę jest żywe w życiu wielu osób. I my też chyba staramy się to uchwycić i nad tym pracować. Teraz się o tym też bardzo dużo mówi, nazywa się to czasami współuzależnieniem, więc na pewno Kuba jest taką osobą, która jest bardzo żywa w życiu tych kobiet, ale chyba nie chcemy przedstawić ich tak, jakby one były stroną bierną w tych relacjach. One też mają swoje problemy, z którymi się zmagają, swoje wyzwania i na pewno chcemy pokazać je jako pełnię, a nie jako właśnie dopełnienie do osoby, która jest uzależniona i jakby najważniejsza w tej chorobie.
1: Mówi o swoich postaciach i fabule spektaklu aktorka Dominika Lichy. Premiera 17 października w Konińskim Centrum Kultury.

0: FM.
1: Reklama.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
0: Pogoda.
3: Najcieplej jutro na północy Polski i tu najwięcej słońca, nad morzem około 20 stopni. W centrum aura podobna, ale odrobinę chłodniej, około 18, a zdecydowanie niższa temperatura na południu, do 14-15 maksymalnie. Poza tym na południu deszczowe chmury, no i może padać.
0: Konin FM.

0: Ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
2: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
0: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
3: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
0: To może być największy od lat kryzys ziemniaczany w Europie. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili ich mniej. W tym roku susza i upały dosłownie ukisiły sadzonki, między innymi we Francji i w Niemczech, a to spowodowało, że ceny ziemniaków rosną. Podobnie jest w Polsce. Jak mówi rolnik Kamil Gongoł z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, mimo że często pada deszcz, to i tak ziemia jest sucha. Tak sucha, że dosłownie pęka.
4: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
0: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skóraś.

0: Gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Konin FM. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Turku ruszył nabór wniosków w ramach programu Najem po remoncie. Miasto wskazało 6 lokali z mieszkalnego zasobu gminy miejskiej Turek, które przyszli najemcy mogą wyremontować we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa do zwrotu poniesionych wydatków. Do programu zakwalifikowano mieszkania przy ulicach 3 maja 12 o powierzchni 38 m2, górniczej 20, również 38 metrów w przestrzeni, górniczej 22, 39 m2, składkowskiego 4, 36 metrów, kączkowskiego 16, 35 metrów oraz powstańców wielkopolskich 1b, także 35 m2. O remont mogą ubiegać się osoby znajdujące się na listach uprawnionych do przydziału lub zamiany lokalu wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Turku. Konieczne jest złożenie wniosku o wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miejskiego w Turku za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta przy ulicy Jedwabniczej 4. Termin składania wniosków mija 28 września. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Turku. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna imienia Rodu Kossaków w Rychwale poszukuje pamiątek, fotografii i wspomnień związanych z dawnym majątkiem ziemskim w Siąszycach. Księżnica przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z tym miejscem. Po dawnym dworze pozostała dziś m.in. kępa drzew i fragmenty fosy, dlatego organizatorzy chcą w pewnym sensie odtworzyć jego historię na podstawie rodzinnych zbiorów i relacji mieszkańców. Poszukiwane są stare fotografie i pocztówki, dokumenty, listy i zapiski, pamiątki rodzinne, meble, elementy wyposażenia oraz przedmioty codziennego użytku związane z dawnym majątkiem rodziny Gałczyńskich i Puławskich. Cenne będą również wspomnienia dotyczące dworu, jego mieszkańców i wyglądu wyposażenia oraz dalszych losów przedmiotów, które się w nim znajdowały. Szczególne zaproszenie do kontaktu skierowano do mieszkańców Siąszyc, Zosinek i Grochów, ale informacje mogą przekazywać wszyscy mieszkańcy gminy Rychwał. Biblioteka zapewnia, że pamiątki nie będą przejmowane. Za zgodą właścicieli mogą zostać jedynie sfotografowane lub opisane. Zebrane materiały mają pomóc ocalić historię Siąszyc od zapomnienia i przekazać ją kolejnym pokoleniom. Blok numer 9 elektrowni Pątnów będzie pracował co najmniej do końca 2027 roku. Grupa Rzepak poinformowała o zawarciu umowy na dostawy energii elektrycznej na przyszły rok, będącej efektem wygranej w uzupełniającej aukcji rynku mocy. Umowa obejmuje 409 MW obowiązku mocowego. Oznacza to, że blok będzie pełnił funkcję zabezpieczenia krajowego systemu energetycznego i zostanie uruchomiony na wezwanie PSE, gdy zabraknie mocy. Blok pracuje w ten sposób od pierwszej połowy tego roku. Przedłużenie pracy elektrowni może mieć znaczenie dla odkrywki Tomisławice, z której węgiel wydobywany jest jeszcze w niewielkich ilościach na potrzeby Pątnowa. Jednocześnie ZEPAK przygotowuje przebudowę dawnego węglowego kotła w elektrowni Konin na trzecią już instalację do spalania biomasy. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2028 roku, a w Turku trwa budowa elektrowni gazowej, która ma rozpocząć pracę w drugiej połowie przyszłego roku. W kwestii elektrowni Pątnów wciąż nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie ona zastąpiona blokiem gazowym. Zależy to od decyzji dotyczącej budowy reaktorów jądrowych. W Kole odbędzie się 7. edycja pikniku ekologicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 19 września na parkingu przed Urzędem Skarbowym przy ulicy Prusa. W godzinach od 11 do 14 na mieszkańców czeka bogaty program edukacyjny i rekreacyjny pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz w finale gry terenowej zatytułowanej W koło odpadów. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zjeżdżalnie, pokazy cyrkowe i liczne konkursy z upominkami. Na wszystkich czeka również bezpłatny ekologiczny poczęstunek. W specjalnej strefie adopcji zaprezentuje się Stowarzyszenie Kociamberki – Mrucząca Przystań. Swoje stoiska wystawią także Nadleśnictwo, Koło Sanepid, Miejski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Geotermia Koło. Projekt dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jutro w obiektach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie startuje Noc Kultury. Będą koncerty, wystawy, warsztaty dla starszych i młodszych oraz niepowtarzalny targ sztuki. Warto będzie odwiedzić Oskard, Wieży Ciśnień oraz CKIS przy Okulnej. Szczegółowy program jest na stronie placówki. Barbara Musiał obejmie mandat radnej Rady Miasta Konina po Wiesławie Sztańkę. Tak zdecydował komisarz wyborczy. W wydanym postanowieniu potwierdzono, że Musiał zachowała prawo wybieralności i nie zrezygnowała z pierwszeństwa do objęcia mandatu. Formalnie stanie się radną po złożeniu ślubowania podczas najbliższej sesji. Procedura zostanie uruchomiona po rezygnacji Wiesława Sztańkę, którą złożył pod koniec lipca. Musiał o mandat ubiegała się w wyborach w 2024 roku, startując z listy Koalicji Obywatelskiej, czyli tego samego ugrupowania co Sztańkę. Jednak wówczas nie dostała się do Rady Miasta, ale jednocześnie uzyskała największą liczbę głosów spośród radnych tej listy, którzy nie zdobyli mandatu. Dla Barbary Musiał będzie to powrót do konińskiej rady. Radną była już w poprzedniej kadencji. Wtedy mandat objęła po rezygnacji Janusza Zawilskiego. Po złożeniu ślubowania Barbara Musiał oficjalnie rozpocznie kolejną kadencję w Radzie Miasta Konina. Jutro o 17 w kinie Zachęta w Kleczewie przewidziano spotkanie poświęcone historii i kulturze Żydów polskich. W programie prelekcja Anny Dybały-Pacholak poświęcona kleczewskiej synagodze. Wstęp wolny. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza wszystkich mieszkańców na 13. edycję akcji pod nazwą Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w dniach 3 i 4 października. Głównym celem tej ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zachęcenie osób w podeszłym wieku do regularnego i aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym oraz integracja społeczności. Z tej okazji w Koninie przygotowano zróżnicowany program atrakcji. W Domu Kultury Oskarc oraz w Kinie Oskarc seniorzy będą mogli obejrzeć seanse filmowe i widowiskowy spektakl w ramach cyklu Teatr Polska, na które kupią bilety w promocyjnych cenach. Z kolei w obiekcie przy ulicy Okulnej zaplanowano bezpłatne zajęcia pilatesu. Darmowy wstęp przewidziano także do galerii CKIS Wieża Ciśnień na wystawę fotografii połączoną z autorskim oprowadzaniem po zaprezentowanej tam ekspozycji. Organizatorzy wydarzenia zachęcają do wspólnego spędzenia czasu, podkreślając, że oferta kulturalna miasta jest otwarta i dostępna dla każdego. Rolnicy mogą ubiegać się o refundację do 70% składki za ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od chorób zakaźnych. Wsparcie dotyczy hodowców bydła, świń, owiec, kóz, koni i drobiu, jeśli umowa przewiduje wypłatę odszkodowania przy stratach przekraczających 20%. Minimalna liczba ubezpieczonych zwierząt to 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub nośnego, 14 świń albo 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza. Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej jedną z określonych chorób, m.in. pryszczyce, klasyczny lub afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, chorobę niebieskiego języka, chorobę guzowatą skóry bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę, brucelozę, wściekliznę, salmonellę odzwierzęcą, włośnicę, gorączkę kół czy paratuberkulozę. W wykazie znajdują się również inne choroby zakaźne zwierząt. Wnioski będzie można składać od najbliższego poniedziałku do 13 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie online za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ARIMR, podkreśla Wielkopolska Izba Rolnicza. W Muzeum Okręgowym w Koninie odbędzie się dodatkowe spotkanie z wybitnym polskim artystą, ilustratorem, malarzem i rzeźbiarzem Józefem Wilkoniem. Wydarzenie zaplanowano na jutro, na godzinę 18.45. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wcześniejszymi warsztatami i szybkie wyczerpanie limitu miejsc, organizatorzy postanowili stworzyć kolejną okazję do bezpośredniej rozmowy oraz do poznania twórczości i inspiracji tego twórcy. Spotkanie towarzyszy wystawie pod nazwą Zwierzogród Wilkonia, od konia do słonia, 70 lat twórczości Józefa Wilkonia na 60 lat Muzeum Okręgowego w Koninie. Na wydarzenie wstęp jest wolny i nie trzeba się wcześniej zapisywać. Z myślą o dostępności przebieg rozmowy będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Inicjatywa jest realizowana w ramach przedsięwzięcia Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury, które uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińskie Kino Oskarc zaprasza na seans ostatniego pełnometrażowego dzieła Federica Felliniego pod tytułem Głos z Księżyca. Pokaz odbędzie się 20 września o godzinie 18.30 w ramach cyklu filmowego Federico Fellini – Ciao a tutti. W roli głównej występuje zdobywca Oscara Roberto Benigni. Obraz stanowi podsumowanie późniejszej twórczości włoskiego reżysera i rozwija krytykę społeczeństwa konsumpcyjnego. Akcja skupia się wokół symbolu Księżyca, który zamiast kojarzyć się z magią i mistrzostwem, tylko zostaje zamieniony w element medialnego widowiska oraz politycznej manipulacji. Przestrzeń przedstawionego miasteczka zdominowały anteny i billboardy, a nowym bóstwem mieszkańców stała się telewizja. Główny bohater Ivo, grany przez Beniniego, reprezentuje wrażliwość i potrzebę kontaktu z tajemnicą, podczas gdy jego towarzysz Gonella, w którego rolę wcielił się Paolo Villaggio, uosabia lęk i paranoję. Za pomocą groteski, przerysowanej scenografii i kakofonicznej muzyki Fellini ukazuje kryzys wyobraźni i społeczeństwo pozbawione duchowego wymiaru, odnosząc się bezpośrednio do realiów Włoch z końca lat 80.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: W dobrym miejscu przy ulicy Kleczewskiej oficjalnie otwarto nowy ogród, w którym powstały m.in. tor do gry w bocze. To kolejny etap zmian wprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Miejscu, z którego korzystają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i rodziny. O tym, jak zmieniało się dobre miejsce i jakie są plany na jego dalszy rozwój, mówi Elżbieta Stroczyńska, prezes TPD w Koninie.
2: Dobre miejsce zmieniło się diametralnie, rzeczywiście jest coraz piękniejsze. Na dole, po generalnym remoncie czegoś, co nie nadawało się do używania, mamy warsztat terapii zajęciowej, jego część tego dawnego, starego warsztatu z ulicy Tuwima. Tam też jest mała grupka, ale większa część tu przeszła. Pozyskaliśmy środki finansowe i w tym roku, po remoncie generalnym dołu, po uwagach, które były przy otwarciu, że elewacja brzydka, mamy piękną elewację. Budynek jest ocieplony, wyczyszczony, fundamenty ocieplone, w nim pachnie pięknie, orynowanie, cała elewacja nowa, to wszystko powstało z kolejnej dotacji. No i ogród. Ogród, który wymagał ogromnie dużo pracy, bo on był bardzo zaniedbany, wymagał naprawdę ogromnych gruzu, szkła, tu były niezmierzone ilości w ziemi. No i mamy piękny ogród i to, o czym marzyli uczestnicy, pole do bocze profesjonalne, ponieważ są uczestnicy warsztatu również uczestnikami Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Konin i trenują również bocze i marzyli o tym, żeby mogli w ramach tutaj zajęć warsztatowych trenować bocze, a muszą trenować profesjonalnie, więc mamy tor do bocze, który też jest, proszę Państwa, placem do treningu golfa, bo oni trenują również golfa. W związku z tym tam jest taka dziurka magiczna zakryta i oni mogą tutaj tę celność sobie wyrabiać i to też tam usłuży. Ogród ma warzywniaki, bo sami uprawiają tutaj sobie warzywka takie do konsumpcji, dyni i zioła. No jest coraz piękniej, ale to nie koniec, bo widać, że jeszcze tutaj wjazd jest do zrobienia, a płoty, które są, jakie są, będą pięknie zapełnione przez dzieciaki z tych świetlic środowiskowych graffiti. Dzieci będą tutaj miały pole do popisu, pomalują nam wszystkie te betonowe płoty i to na dzisiaj. Zdobyliśmy już środki finansowe na remont góry, bo góra jest na razie odcięta. Na górze też jest piękna przestrzeń, wymaga dużo pracy, bo to są kwestie bezpieczeństwa PPOŚ, więc wszystko tam trzeba wymienić, ale są na to pieniądze. Za chwilę już jesienią zaczynamy pracę i do końca roku zrobimy górę. Góra nam da więcej przestrzeni i więcej możliwości, a potrzeby są, ponieważ dobre miejsce służy miastu, służy mieszkańcom, a nie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Jak zapowiadałyśmy, my tu nie mamy biura, żadnej przestrzeni administracyjnej i mieć nie zamierzamy. Tutaj w każdy 3 soboty w miesiącu to jest miejsce, ogród szczególnie oddany dla dzieci i rodzin z miasta Konina i powiatu konińskiego. To są dzieci z rodzin zastępczych, z opiekunami zastępczymi, ale też z rodzicami biologicznymi. I dzieciaki mają tutaj, widzicie, świetną przestrzeń. Od czasu do czasu zatrudniamy jeszcze animatorów, żeby to było rzeczywiście takie pełne dla dzieci atrakcji dzień. A rodzice sobie rozmawiają, kawkują. Widziałam na własne oczy, nawiązują świetne znajomości, relacje, bo nie znają się nawzajem, ale też mają dostęp, mieliśmy spotkanie rodziców na przykład z psychologiem. Przy kawie, na powietrzu, pod parasolem jest inna rozmowa o sprawach trudnych niż wezwanie do gabinetu czy na zebraniu po lekcjach, prawda? To jest inna przestrzeń. No i to, czym chcemy rozkręcać, te zajęcia z dzieciakami prowadzimy tutaj do listopada. Zimą mamy chwilę przerwy, no bo wiadomo, jak jest mróz, to nie chcemy zamykać ich w budynku i zaczynamy znów od kwietnia aż do późnej jesieni. Natomiast popołudniami każdego dnia, zgodnie z zapotrzebowaniem, prowadzimy tutaj miejsce spotkań. Jest opiekun spotkań, który tutaj czuwa nad bezpieczeństwem, a przychodzą rodzice w sytuacjach konfliktowych, okołorozwodowych, babcie do dzieci, mama do dzieci albo tata do dzieci. Jest bardzo trudno, to są bardzo trudne sytuacje. Nie było dotąd w mieście takiego miejsca, żeby w przyjaznej przestrzeni mogli rodzice próbować te sprawy załatwiać. Czasem jest jeszcze obecny kurator zawodowy, czasem jest obecny psycholog, bo to wszystko są ważne proceduralne sprawy. Te zlecenia przychodzą z sądu rejonowego i okręgowego. Okręgowy głównie sprawy rozwodowe, rozwodowe, no i z rejonowego. I jesteśmy tutaj absolutnie zbliżeni z kuratorami z obu sądów. Mieliśmy spotkania z nimi, poznaliśmy się i wiemy, na czym stoimy. I oni mówią, to jest bardzo potrzebne miejsce, bo dotąd musieli biegać po mieście, po placach zabaw, wiemy, bez możliwości spokojnego spotkania, a poza tym bez dostępu do sanitariatów tudzież innych rzeczy. Taka jest prawda. Próbowali robić te spotkania u siebie, ale to nie wychodziło. No w każdym razie trafiliśmy w dziesiątkę i oni nawet mówią, że opiszą to, bo to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Nie ma podmiotu, który tak naprawdę wprost w jakichś przepisach jest wskazane, że powinien takie miejsce udostępnić. Nie ma, bo kiedyś sama miałam taką sytuację, że potrzebowałam, okazuje się, że nie ma. Więc stworzyliśmy taką przestrzeń i robimy to w ramach projektu kompletnie bezpłatnie i postaramy się przedłużyć to w jakikolwiek sposób, bo to jest potrzebne, a miejsce jest. Czyli już śmieję się czasami z koleżankami z zarządu, że właściwie to już brakuje nam dni tygodnia, no bo właściwie, jak mówię, 3 soboty plus popołudnia wedle rozpiski i sądu te spotkania się odbywają. Też będzie z myślą o tym góra, żeby rzeczywiście to się tak nam troszeczkę nie nakładało, żeby rodziny też miały jeszcze większy komfort, bo bywa czasami tak, że w sobotę jest spotkanie rodziców, a równocześnie są tu dzieciaki. To oczywiście da się pogodzić, skoro wcześniej te spotkania były na placach zabaw, ale byłoby bardziej komfortowo, gdyby rodzina mogła się oddalić w inne miejsce, więc jak najbardziej. No i marzy nam się, mamy takie piękne warunki, żeby chociaż o 5 miejsc rozszerzyć jeszcze liczbę uczestników warsztatów, bo my mamy tu warunki, prawda? A jest też lista oczekujących, świeżych absolwentów ze środka szkolno-wychowawczego, młodych dzieciaków, no z którymi rodzice nie bardzo, no bo co? Ma 22, 3 lata i co dalej, tak? I to jest piękna dla nich przyszłość, więc mam nadzieję, to ja pierwszy raz tu mówię do tego Sitka, że taki mamy plan. I jak widzicie, mamy na Tuwima tą miejscówkę, która tam zostanie i tutaj jest miejsce i przestrzeń absolutnie dla jeszcze co najmniej 5, prawda? Jest miejsce na to. Na razie na górę pewnie potrzeba i to mamy z gdzieś koło 200 tysięcy i to mamy, ale tutaj widzicie jeszcze, trzeba zrobić dojazd, kostkę brukową i na pewno coś się jeszcze znajdzie, ale z grubsza jesteśmy tak ogarnięci z tym. No i ten piękny z drugiej strony nasz neon, wymarzony, podświetlany. Nawiasem mówiąc, całą tę wizualizację, czyli te neon, te wszystkie napisy, jak również musicie zobaczyć na Wilkowie, tam ta cała nasza, ten cały nasz dom nazywa się Dom Pokoleń Wilków. I mamy strefę seniora i strefę dla dzieciaków, świetlicę środowiskową. To wspaniale współgra z sobą. I tam jest też taki piękny, ogromny napis Dom Pokoleń Wilków. Zachowaliśmy tradycję. Mieszkańcy Wilkowa chcą się utożsamiać z tym miejscem. To dla nich ważne. Wiemy to od pań seniorek i panów. No i tam rozpoczynamy też działania z seniorami. Będzie się działo. Mamy po prostu na to środki i mamy bardzo gęsto dużo zadań. Mamy jogę, mamy cyberbezpieczeństwo. W ramach KBO powieszono nam tam defibrylator. No przecież panie muszą wiedzieć, jak tego użyć, skoro to już tam jest, więc się tego pouczymy razem. Mamy trochę teatru i wyjazdu. No, będzie się działo. Mamy zioła, nalewki. Mamy jak się upiększać i dbać o siebie. No, będzie się działo i ufamy, że już jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnego projektu i mam nadzieję, że to będzie się rozkręcało, bo mamy siłę i energię do tego.
1: Ogród ma służyć nie tylko uczestnikom warsztatów, ale również ich rodzinom. Dobre miejsce będzie nadal rozwijane i wykorzystywane jako przestrzeń do spotkań, zajęć i wspólnego spędzania czasu. Na bulwarze nadwarciańskim w Koninie odbyło się tęczowe lato, wydarzenie poświęcone prawom osób LGBT+ w Polsce. Organizatorzy z partii Razem zwracali uwagę, że pomimo społecznego poparcia dla ich praw, sytuacja od lat tkwi w martwym punkcie, a politycy przerzucają się odpowiedzialnością.
3: Dzień dobry, witam na konferencji z okazji tęczowego pikniku w Koninie. Nazywam się Dorota Koszal, jestem z partii Razem, jest ze mną dzisiaj
4: Kasper Tęgos, dzień dobry.
5: Kamila Kasprza-Bartkowiak, dzień dobry.
3: Chciałbym zacząć może od zaadresowania pytania. Po co wciąż robić te wszystkie wydarzenia dla osób LGBTQ+? I czy one są jeszcze potrzebne? No więc, biorąc pod uwagę, że nadal nie mamy podstawowych praw, o które walczymy od bardzo wielu lat, że nadal nie możemy zawierać małżeństw, że nadal nie możemy dzielić się po naszych najbliższych, że nadal proces tranzycji jest utrudniony, nie możemy adoptować dziecka, którego wychowujemy. Wydaje mi się, że nadal jest to bardzo potrzebne. Pierwszy raz na wydarzeniu tego typu byłam 20 lat temu w Poznaniu i wydawało mi się, że to już zaraz będzie ten czas, kiedy wszystkie prawa zostaną osiągnięte, że to jest kwestia tylko kilku lat. Nie wyobrażałam sobie wtedy, że walka będzie trwała i następne pokolenia będą dorastać w tym samym świecie, tak naprawdę są my. Ponieważ postęp, który się dokonał się kulturowo, tak? Jesteśmy bardziej widoczni, jest coraz więcej parad równości. Pojawiamy się w mediach i może już na nas tak głośno nie krzyczą na ulicach. Natomiast jeśli chodzi o naszą sytuację prawną, tak naprawdę nic się nie zmieniło. Co więcej, wydawało się, że chociaż na świecie jest coraz lepiej, a ostatnie lata pokazują, że każde prawa wywalczone można stracić. Postępująca prawna transfobia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy ostatni atak na Paradę Równości w Berlinie pokazują, że nadal jako społeczność LGBTQ musimy ciągle walczyć o to, żeby mieć prawo tak naprawdę do tego, żeby normalnie żyć. Bo nie chodzi nam o żadne przywileje, tak? Jeżeli ktoś w Polsce wziął ślub konkordatowy i wyjedzie do Francji, która nie uznaje tego rodzaju ślubów, to i tak jest w prawie unijnym traktowane jako małżeństwo. To dlaczego dwójka ludzi, która weźmie ślub w Francji i tak się składa, że jest na przykład dwójką kobiet i przyjedzie do Polski, ma być traktowana jak obce osoby? To jest przywilej, jeżeli uznajemy, że tylko heteroseksualne osoby mają prawo do transkrypcji ślubu. I chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o naszą sytuację w Polsce, tak naprawdę żaden rząd nigdy nam niczego nie dał. Wszystko, co udało się wywalczyć, wywalczyliśmy sobie sami. Nawet to, że przez moment była ta transkrypcja, teraz nie wiadomo, jak te losy się dalej potoczą, to jest pozew osób z naszej społeczności. Koalicja rządząca w wielkich bólach próbowała stworzyć jakiś pomysł pseudo związków partnerskich, który pod naprawdę już takie super podstawy by obejmował, a i tak dla prezydenta było to za dużo. I my żyjemy ciągle w takiej atmosferze. 10% prawie ma poparcie partia człowieka, który mówi wprost, że gejów należy batorzyć. W związku z tym musimy jakby ciągle pojawiać się nie tylko w dużych metropoliach, musimy się pojawiać też w mniejszych miejscowościach. Bo tego typu wydarzenia nie są tylko o tym, czego nie mamy, jakich praw nie mamy. Myślę, że też są przede wszystkim o tym, co mamy. A no, mamy naszą społeczność, tak? Wspieramy się, działamy razem i mimo, że w dużych miastach jest to dużo bezpieczniejsze i łatwiejsze, no to za każdym razem, jak podejdzie na przykład do tego stoiska 16-letnia osoba i mówi, że pierwszy raz widzi osobę transpłciową w życiu, no to uważam, że to jest... Warto dla takich rzeczy działać. Dzięki bardzo.
4: Kamila Kasprzewa-Bartkowiak. Ja przyjechałam tutaj do Państwa z Gniezna jako współorganizatorka dwóch marszów równości, jako sojuszniczka osób queerowych, osób ze społeczności LGBT+. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli chodzi o prawa osób LGBT+, to cały czas oczywiście nie ma tych praw, nie ma realnie, tak jak tutaj powiedziała moja przedmówczyni, a z kolei społeczeństwo jest bardziej tolerancyjne niż władza. Z czego to wynika? Bardzo często z podejścia właśnie władzy. To pokazuje też, że te prawa, akceptacja zmienia się jak sinusoida. Mogę powiedzieć to na przykładzie Gnieźnieńskich Marszów Równości, kiedy w 2019 roku prezydent z Platformy Obywatelskiej wówczas zakazał tego marszu. Policja owszem chroniła, ale niewystarczająco pojawiły się hordy kiboli i nacjonalistów, które po prostu rzucały w osoby różnymi przedmiotami i wykrzykiwały obelgi i tak dalej. Kiedy z kolei już w 2022 roku, kiedy był kolejny marsz po pandemii równości w Gnieźnie, tego zakazu nie było, było dużo bardziej życzliwszy urząd, jeszcze był ten sam prezydent, ale już zobaczył, że mu się to nie opłaca, ponieważ właśnie społeczność osób queerowych walczyła, ich sojuszników, sojuszniczek, to marsz przeszedł bezpiecznie, był radosny, tych kiboli, tych grup takich agresywnych było mniej, czy praktycznie bardzo, bardzo mało, oni się wręcz czuli w mniejszości i nie śmiali, więc to jest sinusoida, raz jest lepiej, raz gorzej. Społeczeństwo tak naprawdę, w tym wyborcy obecnie rządzącej tak zwanej koalicji demokratycznej, oni w większości są postępowi, są bardziej postępowi i oczekują akceptacji, jeżeli chodzi o akceptację dla równości małżeńskiej nawet już, bo związki partnerskie to jest bezdyskusyjna sprawa, to pokazują coraz częściej badania robione przez organizacje, przez stowarzyszenia działające na rzecz praw osoby LGBT+, jak i różne inne niezależne też sondaże, więc jakby to rośnie w społeczeństwie. Inna rzecz, co się zmienia niestety na minus, to właśnie w tej chwili właśnie to szczucie, czy w internecie, czy też właśnie rosnące dla skrajnej prawicy poparcie, co znowu może sprawić, że nawet zwyczajna akceptacja, bezpieczeństwo, przejście na ulicą osoby queerowej może mieć taka osoba obawy. Nie mówiąc o prawach. Tak naprawdę prawo i to, jak patrzymy, i nawet ruchy skrajne potrafi pacyfikować państwo, władza, i jakby jako państwo powinniśmy stać po stronie mniejszości, po stronie wszystkich. Jako partia Razem przypomnę tylko, że postulujemy równość małżeńską wraz z adopcją dzieci, wraz nawet z różnymi właśnie sprawnymi usankcjonowanymi sprawem, nawet po rozpadzie związku, że też te dzieci, współdzielenie opieki, więc jakby tutaj to jest nasze stanowisko. Dziękuję.
6: Szanowni Państwo, dziś chciałem porozmawiać o temacie, który pokazuje bardzo jawny i poważny problem naszego państwa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy byliśmy świadkami procesu wprowadzania w życie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroku, który miał być nadzieją dla wielu Polaków. Zgodnie z tym wyrokiem, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej mają dokonywać transkrypcji aktu małżeństw par jednopłciowych, które były zawarte za granicami danego państwa. Mimo tego, że w Polsce nie mamy ustawy, która bezpośrednio pozwala na zawarcie związku między osobami tej samej płci, zgodnie z hierarchią prawa musimy uszanować wyrok Trybunału Międzynarodowego. Jako partia Razem popieramy wyrok TSUE. Od kiedy wyrok ten został upubliczniony, zaczęliśmy pytać. Wysłaliśmy pytania do urzędów miejskich ogromnej ilości miast w Polsce na temat tego, czy będą tych transkrypcji dokonywać. Spotkaliśmy się z bardzo różnymi odpowiedziami. Wiele z nich było negatywnych, były odpowiedzi pozytywne, a spotkaliśmy się nawet z odsyłaniem obywateli do innych miast. Zapadł również drugi wyrok, tym razem druzgocący dla osób ze środowiska LGBT. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zawieranie małżeństwa między osobami tej samej płci jest niezgodne z konstytucją. Orzekł to ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów regularnie obsadzało swoich działaczy. Ten sam Trybunał Konstytucyjny, w którym Koalicja Obywatelska, która miała go odpolitycznić, również obsadza swoich działaczy, czego efekty widzimy na własne oczy. Wszelkie kontrowersje wokół Trybunału doprowadzają ten organ do stanu, w którym jest on niegodny zaufania obywateli. Jako partia Razem od zawsze postulujemy rozwiązanie na ten problem. Jest nim reset konstytucyjny. Musimy natychmiast wygasić wszystkie mandaty sędziów Trybunału i zastąpić tych sędziów nowymi, powołanymi na zupełnie innych zasadach. Z dala od polityki.

0: zwykli obywatele. Jako partia Razem jesteśmy zdania, że państwo, które szanuje swoich obywateli, powinno bez najmniejszych kontrowersji wprowadzić równość małżeńską. Tak samo uważamy również, że musimy natychmiast odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, aby przywrócić powagę naszemu wymiarowi sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
1: Tęczowe lato miało charakter otwartego pikniku i spotkania mieszkańców. Przebiegało ono spokojnie i nie odnotowano podczas niego żadnych incydentów. Urszula Kucharska od 1 września kieruje Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie. Nowa dyrektor chce przede wszystkim kontynuować to, co przez lata wypracował jej poprzednik Krzysztof Kędziora, ale jednocześnie otworzyć go na nowe pomysły mieszkańców i pozyskiwanie środków zewnętrznych.
2: Moją rozmówczynią jest pani Urszula Kucharska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tę funkcję objęła pani 1 września. Jak się pani czuje na tym stanowisku? Już zaaklimatyzowana?
3: 1 września spotkała mnie miła niespodzianka ze strony współpracowników. Takie słodkie przyjęcie, przepiękne kwiaty. Czuję się jeszcze troszeczkę niepewnie, ale na pewno życzliwie i miło.
2: A podjęła już pani jakieś decyzje jako dyrektor?
3: Na razie to się wdrażam. Zapoznaję się z dokumentami, z projektami, które są w trakcie realizacji. Pierwsze decyzje to ustalenie spotkań na razie z instruktorami, a później z wszystkimi podmiotami, mieszkańcami, stowarzyszeniami, czy lokalnymi jakimiś strukturami działającymi na terenie gminy Krzymów.
2: A jaką wizję będzie pani realizować? Wizję GOKU?
3: Wizję życzliwego GOKU, otwartego właśnie na współpracę, na pozyskiwanie środków zewnętrznych, na tworzenie nowych inicjatyw, ale przede wszystkim na kontynuację wielu dobrych działań, które zapoczątkowane zostały przez dyrektora Krzysztofa Kędziorę i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie oraz instruktorów tu zatrudnionych. Widzę, że kadra jest wspaniała. To są ludzie z pomysłami, nastawieni życzliwie. To są profesjonaliści, wiedzą, co robią. Dlatego pierwszym takim filarem to będzie ciągłość tego, co już jest. Później jestem otwarta na pomysły mieszkańców gminy Krzymów. Każdy będzie mógł się wypowiedzieć, posłucham dzieci, młodzieży, posłucham rodziców, posłucham seniorów, posłucham wszystkich tych, którzy stoją na czele różnego rodzaju organizacji, instytucji. Na pewno będzie to wiele ciekawych pomysłów, zapewne nie uda się wszystkich zrealizować, no chociażby ze względu na bazę, na środki finansowe, ale na pewno te najbardziej realne będziemy starali się wcielać w życie.
2: My się znamy, ponieważ przez prawie 30 lat była pani dyrektorem szkoły podstawowej w Brzeźnie, przez pewien czas zespołu szkół w Brzeźnie mieliśmy okazję współpracować, więc no, trochę się znamy.
3: Tak, trochę się znamy i zapewne się też lubimy. Wiele działań udało nam się wspólnie zrealizować. Zresztą, kiedy powstawał ten ośrodek, jeszcze zanim powstał GOK, to takie centrum powstawało, nazwane było takim ośrodkiem strażacko-kulturalno-sportowym. I tak, no, może nieskromnie powiem, że też mam swój dosyć duży udział w tworzeniu tego ośrodka. Pisałam projekty na wyposażenie. Pamiętam jeszcze jako dyrektor szkoły,

0: pisała, pisałam projekt na otwarcie tego ośrodka, więc jest mi też takie, jakby to moje drugie dziecko po szkole podstawowej w Brzeźnie, więc tym bardziej miło mi jest, że mogę właściwie taką swoją karierę zawodową zakończyć tutaj w ośrodku.
1: A to doświadczenie jako osoby zarządzającej szkołą przyda się w GOK-u?
0: Na pewno jest to nieco inny rodzaj doświadczenia. Tam pracowałam z prawie 60 pracownikami, tam na co dzień spotykałam się z 400 dziećmi oraz ich rodzicami. To jest troszeczkę mniejsza grupa do współpracy, ale na pewno wiele działań takich związanych z prowadzeniem instytucji okaże się pomocnych.
1: Jak jest pierwsze, najważniejsze według Pani wyzwanie, jeśli chodzi o GOK?
0: O, mam wiele wyzwań. Myślę, że nie o wszystkich chciałabym jeszcze w tej chwili mówić, ale na pewno takim pierwszym wyzwaniem jest pozyskanie jak największej grupy dzieci i młodzieży, która by uczestniczyła w zajęciach, bo chcemy, żeby te dzieciaki i młodzież popołudnia spędzały nie przy komputerze, ale tutaj na bardzo ciekawych zajęciach, tak jak wcześniej wspomniałam, instruktorzy to doświadczona kadra, kadra z pomysłami, więc oferują tu wiele ciekawych zajęć. Myślę, że jesteśmy też otwarci na jakieś pomysły, jeżeli będzie potrzeba stworzenia nowych inicjatyw, to jak najbardziej to zrobimy.
1: Życzę Pani zrealizowania wszystkich planów, dobrej pracy po prostu.
0: No, nie wiem, czy się uda wszystkie plany zrealizować, bo też przede mną

0: takie wyzwanie, bo największym atutem właśnie Gminnego Ośrodka Kultury są ludzie, jest ta tradycja, którą ci ludzie stworzyli, a najsłabszą stroną jest niestety baza. I to wszyscy widzimy, że tu są ogromne potrzeby, że wszystkie pomieszczenia są właściwie eksploatowane od rana do późnego wieczora. Chór często rozpoczyna swoje próby o godzinie 20:00 i bardzo by mi zależało, żeby poszerzyć bazę. Ja zdaję sobie sprawę, że budżet gminy Krzymów na razie nie pozwala na takie przedsięwzięcia, ale już się powoli przyglądam tym zewnętrznym środkom, gdzie można by pozyskać pieniądze na rozbudowę zaplecza tego ośrodka, no ale też na miękkie projekty, takie, które są związane z człowiekiem, czyli dla seniorów, dla rodzin, dla dzieci, dla młodzieży, dla współpracowników, dla których też jest bardzo ważne jakieś doskonalenie się i na wyposażenie GOK-u, a poza tym też jeszcze przed nami taki cichy pomysł na rozszerzenie tej działalności teatralnej GOK-u. W związku z tym, że pan dyrektor Krzysztof Kędziora awansował na stanowisko dyrektora teatru w Gnieźnie, chcielibyśmy nawiązać kontakt z tym teatrem, chcielibyśmy zorganizować wyjazdy, tak zwany autobus teatralny, tutaj zapraszać aktorów, instruktorów, bo dla dzieciaków i dla młodzieży to jest bardzo ważna umiejętność takiej autoprezentacji, a te właśnie warsztaty teatralne, prezentacja młodych talentów na scenie, to jest taki krok i inwestycja w przyszłość.
1: Życzę powodzenia, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie, drzwi są zawsze otwarte, przyjmujemy Państwa z życzliwością, czekamy na ciekawe pomysły.
2: Z nową dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie rozmawiał Paweł Markowski.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Tak, Noc Kultury to cykliczne wydarzenie, które co roku we wrześniu jest dla mieszkańców Konina i regionu. Za każdym razem staramy się w programie zaproponować coś nowego, żeby to nie były ciągle te same wydarzenia. Ale na początku muszę zaznaczyć, że mimo że wydarzenie nazywa się Noc Kultury, to są to dwie noce. Tak jak wspomniałeś, 11 i 12 września w tym roku, czyli piątek i sobota. W tym roku koncerty. Maciej Maleńczuk w piątek, niesamowity koncert charyzmatycznego, no i dla niektórych kontrowersyjnego artysty, ale myślę, że piosenki, wiele jego piosenek ludzie znają, śpiewają i w radiu też możemy posłuchać. Następnego dnia, jeśli chodzi o koncerty, zagra Maja Kleszcz, świetna wokalistka. To będzie mniejszy koncert w Kino Café, na który też serdecznie zapraszamy, więc w klimacie Kino Café będzie można sobie tego koncertu wysłuchać. Ale w sobotę, poza koncertami takimi muzycznymi, mamy jeszcze atrakcję taneczną, czyli nasz Koniński Teatr Tańca kolejny raz zaprezentuje premierowy spektakl. Tym razem jest on zatytułowany Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, czyli bardzo mocno związany z naszym regionem, więc warto też to zobaczyć. Noc Kultury to także warsztaty i różnego rodzaju spotkania. W tym roku proponujemy warsztat, który nazwaliśmy Przenieś wieżę na torbę, czyli będzie można taką specjalną techniką projekt wybrany nanieść na torbę, ale również na koszulkę, co tutaj ty możesz, Darku, zobaczyć. Słuchacze niestety nie mogą, ale zobaczą, jak przyjdą do wieży ciśnień w piątek 11 od godziny 18 do 23 ten warsztat będzie dostępny. Jest on nieodpłatny, można przynieść torbę swoją, można, jak ktoś nie będzie miał torby wziąć, będziemy mieli przygotowane torby takie materiałowe również, żeby sobie z tego skorzystać. Można sobie przynieść swój t-shirt jakiś jasny, żeby sobie nadrukować to i mieć wieży ciśnień, zabrać ze sobą do domu. Kolejny warsztat, również wieży ciśnień, to będzie następnego dnia, czyli w sobotę. I tym razem będzie to pisanie ikon, które poprowadzi Sylwia Perczak. Tutaj wejściówki też są bezpłatne, ale w związku z tym, że liczba osób jest ograniczona, która może wziąć udział, mamy dwie grupy, trzeba wejść na naszą stronę www.cki.konin.pl i zapisać się na ten warsztat, żeby mieć pewność, że będzie można wziąć w nim udział. Będzie także wernisaż w piątek i w sobotę wystawa również do zobaczenia. Tym razem pokażemy sztuki wizualne autorstwa Witolda Pawlaczyka. Wernisaż, wstęp na wernisaż w sobotę o godzinie 18 jest nieodpłatny. Natomiast w piątek, przepraszam, natomiast od niedzieli od 18 będzie można tę wystawę oglądać i tutaj niestety trzeba będzie zapłacić za bilet też, myślę, że symboliczną kwotę, bo raptem 10 zł. I tę wystawę będzie jeszcze można po Nocy Kultury oglądać również po zakupieniu biletu. Przypomnę, Wieża Ciśnień, wernisaż w piątek 11 i od 12 wystawa też dostępna dla wszystkich w godzinach otwarcia Wieży Ciśnień. Ale będzie też muzyka w Wieży Ciśnień. Nie tylko warsztaty i sztuki wizualne, będzie też muzyka. O 21 w sobotę zapraszamy na koncert w wykonaniu Adama Kępy zatytułowany Echo Serca. Tutaj też bilety tylko 10 zł, więc no grzech nie skorzystać z tych wydarzeń.
2: Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii. Tym bardziej, że atrakcji tak dla młodszych, jak i dla starszych nie zabraknie. Dziś w Koninie rozpoczyna się Kulturalny Konin Dzieciom. Cykl bezpłatnych warsztatów, które łączą naukę, kulturę, sztukę i dobrą zabawę. To propozycja dla dzieci i całych rodzin, która ma zachęcać najmłodszych do odkrywania swoich pasji, rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu.
3: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
2: Fundacja Konin Dzieciom organizuje nie pierwszy raz Kulturalny Konin Dzieciom, taki projekt. Projekt z finałem, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki pod koniec września, ale już teraz trwają warsztaty, właśnie dziś chociażby. Następne warsztaty będą za tydzień, również w weekend, i my sobie porozmawiamy o tym, żeby zachęcić mieszkańców Konina i okolic do tego, żeby wziąć właśnie w nich udział. Co to są za warsztaty, dla kogo? Poproszę, żeby pani nam troszeczkę streściła to.
3: Kulturalny Konin Dzieciom to projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom, dedykowany dzieciom i rodzicom z Konina i najbliższych okolic. Tak jak pan powiedział, w sobotę i niedzielę w formule weekendowej realizujemy całkowicie bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat o zróżnicowanej tematyce. Warsztaty w zdecydowanej większości realizowane są w Domu Zamełki w Koninie w godzinach od 10 do godziny 13.30 i podzielone są na bloki godzinowe i tematyczne. I już w przyszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi do uczestniczenia w warsztatach o tematyce nieco naukowej, nieco technologicznej, ale i sportowej. Będą to zajęcia z druku 3D oraz z robotyki i eksperymentów oraz zajęcia rodzinne oscylujące wokół zagadnień związanych ze sportem, bo będzie to choreoterapia i będzie to, uwaga, trening brazylijskiego jiu-jitsu.
2: No to wszystko brzmi całkiem poważnie, no robotyka, nauka, a jednak dla dzieci to trzeba takiego naprawdę dobrego podejścia, żeby taką tematykę dzieciom przedstawić. Jak to robicie?
3: Przede wszystkim mamy wykształcenie, pedagogiczne. Zarówno ja, jak i Ania skończyłyśmy edukację wczesnoszkolną. Zarówno ja, jak i Ania pracujemy cały czas praktycznie w tej przestrzeni edukacji, oświaty, wychowania. Mamy też doświadczenie mocno rodzinne. Mamy dzieci i doskonale wiemy, jakie obszary, jakie aktywności są potrzebne w rozwoju takiego małego i nieco większego człowieka. Poza tym ściśle od lat współpracujemy z osobami, które tworzą tą przestrzeń edukacji, oświaty, przeróżnych aktywności. I dzięki właśnie wsparciu naszych mecenasów, partnerów, przyjaciół Fundacji Konin Dzieciom możemy zaoferować tego typu wydarzenia w Koninie. Mhm.
2: Może takie bardzo proste, albo nawet pani stwierdzi, że głupie pytanie, no ale czy takie rzeczy są u nas w Koninie potrzebne po prostu? Czy te dzieci potrzebują właśnie tego typu aktywności, których może, nie wiem, brakuje w szkołach?
3: Ja myślę, że tego typu działania zawsze są potrzebne, dlatego że mamy tak dużo młodych ludzi, którzy chcieliby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a z różnych względów nie mogą w nich uczestniczyć. Są to czasami względy ekonomiczne, czasami typowo organizacyjne. Część zajęć dodatkowych realizowana jest oczywiście odpłatnie. One są organizowane w godzinach popołudniowych. Często jest to logistyka dojazdów. Często też jest to kwestia wyboru rodziców pomiędzy aktywnością jednego dziecka a aktywnością drugiego dziecka, więc chciałybyśmy wyrównać w stopniu maksymalnym szanse wszystkich dzieci. Czasami jest to też brak odpowiedniej informacji i to też zawsze przyświecało naszym działaniom, żeby informować rodziców o tego typu wydarzeniach i pokazać, jak bogata i szeroka może być oferta artystyczna, edukacyjna w Koninie i w najbliższych okolicach.
2: No tak, zadać troszeczkę też kłam tym, co wiele osób mówi, że w Koninie nic się nie dzieje. A jednak się dzieje.
3: W Koninie może się dużo dziać i może się bardzo pięknie dziać. Wystarczy, że po prostu otworzymy się na możliwości, które mamy.
2: No i tutaj w tym właśnie pomaga fundacja, tym bardziej, że wstęp na wszystkie wydarzenia, z tego co wiem, jest bezpłatny, prawda?
3: Tak, wszystkie nasze inicjatywy są całkowicie bezpłatne dla dzieci i rodziców, natomiast obowiązują na nie zapisy. Mamy określoną liczbę miejsc na organizowane warsztaty. Finałem wszystkich warsztatów będzie również całkowicie bezpłatny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki pod tym samym hasłem Kulturalny Konin Dzieciom i na niego również wstęp będzie całkowicie bezpłatny.
2: Wrześniowe warsztaty to dopiero początek. Finałem projektu będzie 25 września Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Organizatorzy chcą przekazać, jak wiele możliwości nauki, twórczego działania i rozwijania dziecięcych pasji oferuje Konin i jego mieszkańcy. W dobrym miejscu przy ulicy Kleczewskiej oficjalnie otwarto nowy ogród, w którym powstały m.in. tor do gry w bocze. To kolejny etap zmian wprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci miejscu, z którego korzystają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i rodziny. O tym, jak zmieniało się dobre miejsce i jakie są plany na jego dalszy rozwój, mówi Elżbieta Stroczyńska, prezes TPD w Koninie.
6: Dobre miejsce zmieniło się diametralnie, rzeczywiście jest coraz piękniejsze. Na dole, po generalnym remoncie czegoś, co nie nadawało się do używania, mamy warsztat terapii zajęciowej, jego część tego dawnego, starego warsztatu z ulicy Tuwima. Tam też jest mała grupka, ale większa część tu przeszła. Pozyskaliśmy środki finansowe i w tym roku po remoncie generalnym dołu, po uwagach, które były przy otwarciu, że elewacja brzydka, mamy piękną elewację. Budynek jest ocieplony, wyczyszczony, fundamenty ocieplone, w nim pachnie pięknie, orynowanie, cała elewacja nowa, to wszystko powstało z kolejnej dotacji. No i ogród. Ogród, który wymagał ogromnie dużo pracy, bo on był bardzo zaniedbany, wymagał naprawdę ogromnych gruzu, szkła, to były niezmierzone ilości w ziemi. No i mamy piękny ogród i to, o czym marzyli uczestnicy, pole dobocze profesjonalne, ponieważ są uczestnicy warsztatu również uczestnikami olimpiad specjalnych Wielkopolskie Konie i trenują również bocze i marzyli o tym, żeby mogli w ramach tutaj zajęć warsztatowych trenować bocze, a muszą trenować profesjonalnie, więc mamy tor dobocze, który też jest, proszę Państwa, placem do treningu golfa, bo oni trenują również golfa. W związku z tym tam jest taka dziurka magiczna zakryta i oni mogą tutaj tę celność sobie wyrabiać i to też tam służy. Ogród ma warzywniaki, bo sami uprawiają tutaj sobie warzywka takie do konsumpcji, dyni i zioła. No jest coraz piękniej, ale to nie koniec, bo widać, że jeszcze tutaj wjazd jest do zrobienia, a płoty, które są, jakie są, będą pięknie zapełnione przez dzieciaki z tych świetlic środowiskowych graffiti. Dzieci będą tutaj miały pole do popisu, pomalują nam wszystkie te betonowe płoty i to na dzisiaj. Zdobyliśmy już środki finansowe na remont góry, bo góra jest na razie odcięta. Na górze też jest piękna przestrzeń, wymaga dużo pracy, bo to są kwestie bezpieczeństwa PPOŚ, więc wszystko tam trzeba wymienić, ale są na to pieniądze. Za chwilę już jesienią zaczynamy pracę i do końca roku zrobimy górę. Góra nam da więcej przestrzeni i więcej możliwości, a potrzeby są, ponieważ dobre miejsce służy miastu, służy mieszkańcom, a nie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Jak zapowiadałyśmy, my tu nie mamy biura, żadnej przestrzeni administracyjnej i mieć nie zamierzamy. Tutaj trzy soboty w miesiącu to jest miejsce, ogród szczególnie oddany dla dzieci i rodzin z miasta Konina i powiatu konińskiego. To są dzieci z rodzin zastępczych, z opiekunami zastępczymi, ale też z rodzicami biologicznymi. I dzieciaki mają tutaj, widzicie, świetną przestrzeń. Od czasu do czasu zatrudniamy jeszcze animatorów, żeby to było rzeczywiście takie pełne dla dzieci atrakcji dzień. A rodzice sobie rozmawiają, kawkują. Widziałam na własne oczy, nawiązują świetne znajomości, relacje, bo nie znają się nawzajem, ale też mają dostęp, mieliśmy spotkanie rodziców na przykład z psychologiem. Przy kawie, na powietrzu, pod parasolem jest inna rozmowa o sprawach trudnych niż wezwanie do gabinetu czy na zebraniu po lekcjach, prawda? To jest inna przestrzeń. No i to chcemy rozkręcać. Te zajęcia z dzieciakami prowadzimy tutaj do listopada. Zimą mamy chwilę przerwy, no bo wiadomo, jak jest mróz, to nie chcemy zamykać ich w budynku. I zaczynamy znów od kwietnia aż do późnej jesieni. Natomiast popołudniami każdego dnia, zgodnie z zapotrzebowaniem, prowadzimy tutaj miejsce spotkań. Jest opiekun spotkań, który tutaj czuwa nad bezpieczeństwem, a przychodzą rodzice w sytuacjach konfliktowych, okołorozwodowych, babcie do dzieci, mama do dzieci albo tata do dzieci. Jest bardzo trudno, to są bardzo trudne sytuacje. Nie było dotąd w mieście takiego miejsca, żeby w przyjaznej przestrzeni mogli rodzice próbować te sprawy załatwiać. Czasem jest jeszcze obecny kurator zawodowy, czasem jest obecny psycholog, bo to wszystko są ważne proceduralne sprawy.
2: Ogród ma służyć nie tylko uczestnikom warsztatów, ale również ich rodzinom. Dobre miejsce będzie nadal rozwijane i wykorzystywane jako przestrzeń do spotkań, zajęć i wspólnego spędzania czasu.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Największym wydarzeniem zawsze Nocy Kultury, to już czwarty rok z rzędu, jest Targ Sztuki. W tym roku mamy czwarty niepowtarzalny Targ Sztuki, do którego nabór ogłosiliśmy jeszcze przed wakacjami. Zgłosiło się ponad 90 artystów. Muszę powiedzieć, że aż z 8 województw z Polski, bo najpierw zaczynaliśmy od artystów lokalnych, potem zaczęło się to rozbudowywać. Wieści o naszym targu się rozchodziły i dlatego zaczęli się zgłaszać też artyści również z innych województw. W tym roku będą między innymi z Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, z różnych zakątków Wielkopolski, nie tylko z naszego regionu, ale także z Opolskiego, z Pomorskiego i z Zachodniopomorskiego, czyli w zasadzie od północy do południa, od wschodu do zachodu, Lubuskie też będzie. Także będzie wielu nowych artystów, prawie połowa to będą nowi artyści, będziecie Państwo mogli zobaczyć ich pracę, ale także je kupić bezpośrednio od twórcy, czyli wiadomo, że taniej niż w galeriach sztuki, oczywiście. A nasi artyści na targu sztuki zaprezentują nie tylko obrazy, bo będzie malarstwo w różnymi technikami, więc będzie też rozmaite, ale będzie też ceramika, będą rysunki, biżuteria, fotografie, kolaże, wyroby ze szkła, witraże, wyroby z drewna, a także rzeźby, grafika, a nawet tekstylia. Udekorowane artystycznie, także zapraszamy. Targ sztuki będzie się odbywał w Oskardzie, w Domu Kultury Oskard, i w piątek, i w sobotę od godziny 19 do 23, no bo jak mamy Noc Kultury, to nie może być w ciągu dnia, musi być ciemno, musicie Państwo tę nockę zarwać, ale myślę, że mówiąc kolokwialnie, zarwać, ale myślę, że warto, bo będzie można zobaczyć, co w świecie kultury w naszym kraju piszczy, i oczywiście zaopatrzyć się w niepowtarzalne dzieła, bo są to przecież egzemplarze ręcznie robione przez artystów, unikatowe, ponieważ po jednym egzemplarzu i możemy mieć pewność, że nikt inny czegoś takiego drugiego miał nie będzie.
2: Dlatego serdecznie zachęcamy, żeby z tego skorzystać, z oferty kulturalnej, jak i no właśnie tego targu sztuki. Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii. Tym bardziej, że atrakcji tak dla młodszych, jak i dla starszych nie zabraknie. Jesień wcale nie musi oznaczać zwolnienia tempa, szczególnie jeśli w kalendarzu pojawiają się koncertowe wieczory. W Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zapowiada się kilka bardzo ciekawych muzycznych propozycji.
5: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wszystkich mieszkańców Konina i regionu zapraszamy także do skorzystania z naszej oferty koncertowej. Nie trzeba wcale jechać do dużego miasta, na stadion, bo do nas też przyjeżdżają gwiazdy takie, które są popularne w całym kraju i nie tylko. Jesienny program koncertowy zaczynamy od 26 września. Podczas niego w Kino Cafe, czyli bardzo w klimatycznych warunkach, będzie można wysłuchać koncerty Zuzy Baum, Zuza Baum Trio tym razem. Tę artystkę powinni znać miłośnicy jazzu, którzy w tym roku byli u nas na jazzonaliach, ponieważ Zuza już tam śpiewała w grupie Anzimos. To był inny repertuar niż teraz będzie, ale na pewno ci, którzy byli, zapamiętali ją jako osobę bardzo charyzmatyczną, energetyczną, bardzo pozytywną. Teraz będzie trochę hip-hopowo, trochę soulowo, inny repertuar, ale równie ożywiający nas do tego, żeby nam się coś więcej chciało, żebyśmy byli bardziej radośni. Polecam bardzo serdecznie, bardzo energetyczny koncert będzie. Bilety jeszcze są w sprzedaży. Przypomnę, sobota 26 września w Kino Cafe. Kolejnym koncertem, jaki mamy Państwu do zaoferowania, to Daria ze Śląska. Przypomnę, że ona dostała ostatnio sporo nagród za swoje płyty. Jest też laureatką Fryderyków ostatniej gali. Daria zaprezentuje tam swoją najnowszą płytę, ale także inne takie bardziej znane utwory. Ten koncert w sobotę 17 października o godzinie 19. Bilety do kupienia także na naszej stronie internetowej online, ale również w kasie. No i szanowni Państwo, ostatnio bardzo popularny, występujący na rozmaitych dużych festiwalach i galach, a także próbujący swoich sił w programach telewizyjnych różnych, czyli Ralf Kamiński. Ralf Kamiński zgodził się zagrać w Koninie. Będzie to 3 listopada o godzinie 19:30. Zachęcamy bardzo, bo nie wiadomo, kiedy znowu Konin odwiedzi, ponieważ obserwuję tak prywatnie, że kiedy on zyskuje na popularności, to tej publiczności jest coraz więcej, więc raczej gra duże hale, duże sale, żeby jak najwięcej osób weszło, a my mamy okazję w Koninie też bez konieczności wyjeżdżania do dużego miasta na koncert, podobnie jak to jest przy Teatrze Polska. Bilety do kupienia tylko online na koncert, który odbędzie się 20 listopada. Przyjedzie do nas zwariowany zespół. Jeżeli ktoś będzie chciał się wyszaleć w te jesienne, listopadowe, długie wieczory, bo dzień już będzie coraz krótszy, zapraszam na koncert Łydki Grubasa.
2: Powracają do Konina
5: z nową płytą, z nowym repertuarem. Jak ktoś zna tę grupę, to wie, że to będzie szaleństwo. Będzie można poskakać, wybawić się, wyszaleć pod sceną. A dla tych, którzy nie znają, to zachęcamy, no bo to taka typowa, fajna rozrywka będzie. I tym koncertem zakończymy jesienną listę koncertową w Oskardzie, jeśli chodzi o stricte same koncerty. Będzie jeszcze koncert w grudniu, ale to już przy innym wydarzeniu, które Państwo też doskonale znacie, to będzie Art Week, Sztuka na Święta. Ten koncert jest zawsze prezentem dla mieszkańców Konina. Bilety też są w takich atrakcyjnych bardzo cenach, ale jeszcze nie zdradzę Państwu, kto to będzie. Obserwujcie naszą stronę, nasze media społecznościowe, przypomnę, na Facebooku Epicentrum Kultury.
2: I słuchajcie Państwo naszego radia, bo również jak będą te informacje, również o tym powiemy. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję i zapraszam, śledźcie naszą stronę, obserwujcie wydarzeń, jest całe mnóstwo. Zawsze każdy znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza, że mamy je do zaoferowania w 3 obiektach, czyli Dom Kultury Oskard, Centrum na ulicy Okulnej i od niedawna odrestaurowana, przebudowana wieża ciśnień.
2: Jak widać, jesienią warto mieć oko na koncertowy kalendarz CKIS-u, zarówno dla miłośników spokojniejszych brzmień, jak i dla tych, którzy lubią trochę szaleństwa. Szczegóły dotyczące wydarzeń, biletów można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Centrum. Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
5: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Dorosłych widzów natomiast i oczywiście nastoletnich zapraszamy na Solaris. To jest też o godzinie 12, więc raczej grupy szkolne. 14 września będzie ten spektakl, a w godzinach popołudniowych, czyli tam dostępnie dla wszystkich, mamy kolejne 3 spektakle. 19 września o godzinie 18 Matki Śnieżne. Spektakl ten łączy historię współczesnych matek i ich dzieci z ponadczasową Królową Śniegu, chociażby Hansa Christiana Andersena. Przenosi widzów w świat macierzyństwa, czyli czegoś, co dzisiaj głośno o tym wszędzie w mediach, coraz mniej, bo młodzi ludzie nie decydują się na dzieci. Macierzyństwa spełnionego, pełnego miłości i zrozumienia, ale też skomplikowanego i niejednoznacznego, ale także traumatycznego. Czyli świat takiego macierzyństwa prawdziwego, bo wiadomo, że nie są to tylko same sukcesy, ochy i achy, ale również trudne sytuacje. Jest to spektakl stworzony przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet, bo również dla mężczyzn, żeby docenili rolę żony jako mamy. No i przede wszystkim dla młodego widza, który też powinien uświadomić sobie tak naprawdę, chociaż widzą to na co dzień, ale nie do końca są świadomi tego, ile te mamy dla nich robią. Przypomnę, godzina 18-19 września. Kolejny spektakl już raczej dla widzów dorosłych, takich 20-30 nawet plus, ponieważ nastolatkowie mogą nie zrozumieć, bo będą się tam działy rzeczy, które zostały stworzone. Scenariusz został napisany na podstawie pewnych obserwacji i doświadczeń dotyczących zaglądania i korzystania z portali randkowych na przykład. Więc wiemy, że młodzi dzisiaj z czegoś takiego nie korzystają i mogą nie zrozumieć, o co w tym chodzi. To jest spektakl zatytułowany The Chairs, czyli krzesła. On się odbędzie 29 września o godzinie 19. dwa krzesła, czyli dwoje ludzi. Komunikują się oni ze sobą werbalnie i poprzez mowę swoich ciał. Przywołują autentyczne historie anonimowych użytkowników aplikacji randkowych. To jest spektakl o tym, czym jest bliskość. To jest wyjątkowy teatr tańca, słowa, a nawet śpiewu. Będzie tam też sporo wzruszeń, ale też mnóstwo humoru, więc serdecznie zapraszamy.
2: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
9: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny, łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Bleski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Śleśnińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starozakonnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km2. przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto, tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.
2: Skansen na Mrówkach cieszy się rosnącą popularnością. Nawet pomimo błędnie prowadzącej nawigacji Google'a, latem czy jesienią trafia tu mnóstwo turystów. Idealny cel rowerowej wycieczki, nad którym czuwa Muzeum Okręgowe z Konina, gdzie pracuje mój dzisiejszy rozmówca.
10: Krzysztof Gorczyca, dział archeologiczny Muzeum Okręgowego w Koninie. Od roku 77 już tutaj się tym zajmuję, także no trochę to trwało.
2: Więc jest doświadczenie, jest pasja. Co by nam pan mógł opowiedzieć o miejscu, w którym się znajdujemy? Jest to skansen na Mrówkach, niedaleko Wilczyna. Miejsce dosyć popularne turystycznie.
10: Nie zawsze tak było. To jakieś tam kilku... nastu może lat, to się coraz bardziej tak dociera do świadomości społecznej, tam coraz więcej tutaj tych turystów dociera. No, też jeszcze oczywiście wiadomo, nowe metody przekazu, więc to szerzej dociera. No, kiedyś to było absolutnie zapomniane miejsce. Archeolodzy się w ogóle dowiedzieli o tym obiekcie dopiero w latach 20. Zeszłego wieku. Nikt za bardzo nic na ten temat nie wiedział. Dokładnie dopiero w roku 1970 była dyrektor naszego muzeum, pani Lucja Pawlicka-Nowak z mężem Andrzejem. Zaczęli piersi tutaj te badania, te wykopaliskowe. To trwało bodajże 2 lata. W 1972 roku badania zostały zakończone i zaczęły się właśnie wtedy roboty nad rekonstrukcją tego obiektu. Okazało się, że to jest grudek XIV-wieczny, dosyć krótko użytkowany, powiedzmy ze 2 pokolenia, nie więcej. W ogóle tego typu obiekty są, nie są takie znowu rzadkie na naszym terenie, bo no weźmy w ogóle grody, czyli miejsca ogrodzone, jak sama nazwa wskazuje, mają tradycję, no tak mniej więcej jak ludzkość istnieje, zawsze ktoś do kogoś miał jakieś tam pretensje, ewentualnie coś chciałby zabrać, w związku z tym te miejsca umocnione powstawały. Najstarsze takie umocnione miejsce to jest bodajże Jerycho, to jest 7 tysiąclecie przed naszą erą. Także tego było zawsze sporo. No ale tutaj w czasie średniowiecza pierwsze takie grody, jakie się pokazały, no to są te grody jeszcze z czasów plemiennych, ale one miały formę takich pierścieni, nieduże. Powiedzmy sobie tam średnicy do 50 mm maksymalnie. Mamy kilka tutaj na naszym terenie. No ale potem pojawiają się piastowie. Piastowie nie lubią konkurencji, robią porządek ze wszystkim, co się da. Wszystkie właściwie praktycznie te oprócz chyba Giecza. Wszystkie te grody, te tak zwane plemienne płoną, są niszczone i albo opuszczone, albo na ich miejscu powstają nowe już piastowskie grody. Potężne, z potężnymi wałami i tak dalej. No, to tutaj to w Wielkopolsce, no to wiadomo, to są te Lądz, Poznań, Ostrów Lednicki, Giecz i wiele innych. Jest to krótkotrwała akcja, bo ostatnie badania dendrochronologiczne wykazały, że większość tych grodów była budowana w dosyć krótkim okresie czasu. Między rokiem, przynajmniej drzewa na budowę tych grodów były ścięte między rokiem 936 a 945. Także no, z tego wynika, że nie Mieszko budował potęgę tutaj na naszego państwa, tylko jego dziadek. Mieszko miał to szczęście, że załapał się do mediów, jako że zorganizował chrzest Polski, w związku z tym wszyscy na całym świecie to odnotowali, no powiedzmy sobie, części świata odnotowali, w związku z tym Mieszek został zapamiętany. No ale on przyszedł na gotowe, on już miał to państwo właściwie zorganizowane. I cały czas te grody, te najstarsze tutaj na terenie Wielkopolski, Polski były właśnie takie, można by powiedzieć, państwowe, nie? Czyli pod zarządem książąt, potem królów. No ale po Krzywoustym następuje rozdrobnienie dzielnicowe. Ci książęta są mają coraz mniej władzy, coraz mniej mają do powiedzenia. Można władcy najróżniejszego typu dochodzą do głosu. I w końcu wieku XIII pojawiają się pierwsze prywatne w tamtym rozumieniu to były zamki. No my jesteśmy przyzwyczajeni, że zamek to jest coś takiego murowanego, z wieżą i tak dalej, nie? Ale w tamtym czasie zamek to było coś zamkniętego, obronnego, wcale nie musiało być murowane. Także obiekt tego typu, jak ten taki najbardziej typowy, czyli kopiec ziemny otoczony fosą, na szczycie wieża mieszkalno-obronna, jakiś jeszcze dodatkowy budynek mieszkalny. To jest najbardziej typowe. W gruncie rzeczy tanie, bo to jak było się właścicielem kilku wsi, no to wystarczyło tam, powiedzmy sobie, tam skrzyknąć chłopów w ciągu jednego sezonu, czy tam dwóch, usypali taki kopiec. Wieże też można było w ciągu tam paru tygodni postawić, także to nie było takie znowu strasznie kosztowne. No ale było to potrzebne, bo to okres rozbicia dzielnicowego to jest nie tylko tam, że tam książęta tam między sobą cały czas prowadzili jakieś tam wojny podjazdowe, żeby udowodnić, kto jest ważniejszy, tak? I komu się należą większe prawa, ale też można władcy miejscowi. Nawet niekoniecznie można władców, nawet zwykła szlachta się tłukła między sobą, a to tam o miedzę, o jakieś tam coś tam. Ktoś coś powiedział nie tak. To.
11: Wiadomo, zawsze znajdzie się pretekst.
10: Zawsze się znajdzie pretekst. Także tego typu obiekty, one się przydawały, bo kiedy przyszła rzeczywiście jakaś duża armia, z okazji jakiejś tam, powiedzmy, wojny albo jakiegoś większego konfliktu, no to wiadomo, że tu się to długo nie obroniło, bo to ile tu można było tych załogantów za tą palisadą schować, no powiedzmy sobie z kilkudziesięciu maksimum, nie? Jak przyszła większa grupa wojska, no to nie było do obronienia. Natomiast jak przyszedł sąsiad jeszcze podpity z kolegami i tam przyprowadził po parunastu jeszcze innych tam, no to wystarczyło zamknąć tutaj tą bramę, wystawić kuszę za palisady i tego. Masz odwagę, to podchodź, nie? No tak. Jak wytrzeźwiejesz, to ci przejdzie. A tego typu konfliktów było, no, jak się wydaje, całe mnóstwo, bo to jest takie piękne źródło do tego typu historyczne. To są przysięgi sądowe. Jeszcze w wieku XIV, początek XV, dowodem w sądzie była przysięga. złożona przez sędzią. No i tam znajdujemy całe mnóstwo tego typu właśnie przysiąg, że tam przysięgam na święty krzyż i tak dalej, że nieprawdą jest, że tam Maćko tam jakiś powiedzmy tam z Szetlewka z pięcioma dobrymi jako i on i 120 godniejszego stanu naszedł tam Maćka z Bogdańca i tego zadał mu 10 policzków, 5 ran krwawych, zabrał mu konie, krowy i dom mu spalił. Nieprawdą to jest. I tych tego typu przysiąg jest całe mnóstwo w tych księgach właśnie sądowych. No to świadczy, że to życie sąsiedzkie wtedy było dużo barwniejsze niż dzisiaj. No i takie tego typu siedziby się przydawały. To z czasem to schodziło, można powiedzieć, coraz niżej w hierarchii, powiedzmy takiej, ziemskiej, towarzyskiej i tak dalej, bo mamy tych takich, zagęszczenie tego rośnie, nie? Mamy tego typu grudki tutaj na terenie tych naszych czterech powiatów najbliższych, ponad 30. Najróżniejszego rozmiaru, najróżniejszego stopnia zachowania. No, mrówki mają to szczęście, że one zawsze były na uboczu, były w lesie, tam nikt tutaj właściwie tutaj no nic nie orał, nic nie kopał, nic tak, także one się uchowały. No ale no jest tego w całej Polsce no, dużo. No najbliższy grudek tutaj to jest w sąsiedniej wsi Świętnem, identyczny taki, no troszkę mniejszy, ale z tego samego czasu podobną funkcję spełniał. Z tym, że tamten był trochę lepiej przystosowany do obrony, bo tam jest gród z początku epoki żelaza, współczesny mniej więcej biskupinowi i ten wał został wykorzystany jako dodatkowe umocnienie i tam w środku tego grodu został taki kopiec usypany. Także no było tego no rzeczywiście sporo. My i tak jesteśmy tutaj zapóźnieni, jeżeli chodzi o tego typu obiekty. One są znane na zachodzie Europy pod nazwą Motte z francuska. Tego tam jest mnóstwo, ale tam to rozdrobnienie było dużo wcześniej i dużo na większą skalę. Także Francja, Niemcy, Wielka Brytania, tych grudków jest też sporo. I są dużo starsze. Tam na przykład w Anglii no, się pojawiają już tam w X wieku nawet. No u nas dopiero końcówka wieku XIII. Także ciekawe, że za Bugiem tego typu obiektów nie ma. Tam cały czas władza była, tak jak i dzisiaj, trzymana przez państwo, dawniej przez cara, no teraz też rodzaj cara. Także tam nie było mowy o prywatnych jakichś tam zamkach, twierdzach i tak dalej. To wszystko było trzymane ostro garści. Są tego typu, pojawiają się tego typu obiektu na terenie tutaj zachodniej Ukrainy, trochę Białorusi, tam w granicach dawnej Rzeczpospolitej, nie? Dalej tam, gdzie sięgała kurczę, twarda ręka Moskwy, tego nie było.
11: A to ciekawe, że nie próbowali stawiać chociażby przed obroną, przed Tatarami, takie małe grody. Wiadomo, że te podjazdy tatarskie nieraz nie były jakieś duże.
10: Tak, były podobne stawiane, ale one nigdy nie były prywatną własnością. To było na zasadzie właśnie takiego, że tam car dał polecenie, postawili tu i tu w tym punkcie to mam rodzaj jakiegoś takiego, no powiedzmy dzisiaj jakiegoś tam no, bunkra czy coś w tym stylu, nie? Natomiast to służyło tylko starsza literatura i historyczna i archeologiczna wiązała to z jakimiś tam liniami obrony, że to były jakieś tam strażnice. To jeszcze w latach 50. niektórzy archeolodzy pisali, że tego typu grudki mogły pełnić funkcje strażnicze, ale kiedy zagłębiono się w źródła już pisane historycznie, się okazało, że to jest wszystko było prywatne, w prywatnych rękach.
11: Możemy gdzieś tutaj wnioskować, że w tym grodzie mieszkał jakiś mniej lub bardziej bogaty szlachcic, który posiadał gdzieś ziemię dookoła, tak? Tylko, a tu siedział i był chroniony przez te umocnienia, powiedzmy, że w bezpiecznym miejscu.
10: Tak, tyle, że no niestety źródeł bezpośrednich pisanych na ten temat nie mamy. Wiemy, że Wilczyn i okolica była na początku wieku XV była w rękach rodziny Herbu Poraj, którzy później przyjęli nazwę Wilczyńskich. No to mocno rozrodzona rodzina, nawet Sechida bodajże mają stowarzyszenie tych Wilczyńskich, tam ileś tam tych ciotków po ciotku mają całe mnóstwo i organizują nawet zjazdy rodzinne. Natomiast Grudek został spalony według mało precyzyjnego dosyć materiału archeologicznego, który został tutaj znaleziony, ale na podstawie tych znalezisk możemy określić, że w drugiej połowie wieku XIV, bliżej nie wiadomo kiedy, nie? Z tego czasu nie ma żadnych źródeł pisanych, nie wiadomo czyje to było. Być może też tych Porajów Wilczyńskich, ale no nie ma tej pewności. Później w wieku XV, w następnych wiekach Wilczyńscy, oni rzeczywiście doszli do dużych godności, urzędów i tak dalej. To była rzeczywiście ważna tutaj na tym terenie i bogata rodzina. Natomiast no nie ma bezpośrednich dowodów, że w XIV wieku to było podobnie. Fosa jest, no w tej chwili sucha, no ale to wiadomo, jeziora wszystkie opadają. Jeszcze w latach 70. tutaj jeszcze wody było tak mniej więcej do pasa w tej fosie, no teraz to. Ho, ho, ho.
11: No tak,
10: kawał drogi do wody, nie? Także to.
11: To zwłaszcza, że te jeziora tutaj wiemy cierpią jednak na to suszenie. Te lokalne, czy to na Mrówkach, czy Wilczyńskie, coraz gorzej to wygląda.
10: To delikatnie powiedziane. Ja teraz ostatnio oglądałem takiego znajomy filmowiec, jest Krzysztof Palczyński z Poznania, który tu od wielu lat kręcił filmy krajoznawcze tutaj, między innymi te okolic, i on pokazywał mi tak przegląd, bo on również robi zdjęcia z helikoptera, robi zdjęcia z drona, pokazywał jak z latami te jeziora się zmniejszają, bo to tak z brzegu nie widać, ale z wysokości widać, że to są już w tej chwili kałuże, nie? W porównaniu z tym, co to kiedyś było. No, tu jesteśmy w tej chwili na szczycie tego kopca. Tak jak mówiłem, badania wykopaliskowe tutaj przez państwo Nowaków były prowadzone w roku 70-71. I na podstawie tych ich badań wykopaliskowych była zrobiona ta rekonstrukcja. Tu mamy dokładną rekonstrukcję wieży. Znaczy dokładną. Nigdy się nie dowiemy, jak ona naprawdę wyglądała, jaka była wysoka. Ale ten fundament pięcioboczny to jest właśnie to, co wyszło w czasie wykopalisk. Tam były po prostu ślady po spalonych belkach tego przyziemia. Ten bruk naokoło, który tutaj jest, to jest oryginalny. On też tam był. Jakie to były wysokie, tego to już się nie dowiemy. Przypuszczam, że chyba jeszcze jedno piętro było, bo z tych obiektów, które były na przykład murowane na zachodzie Europy, zachowane, to z tego wynika, tak, że po prostu to pierwsze, znaczy parter, to były jakieś tam gospodarcze. Powiedzmy sobie pomieszczenia, piętro mieszkalne, drugie piętro również mieszkalne, trzecie piętro, częściowo jakieś tam magazyny, nie magazyny, jakieś tam spiżarnia i miejsce też dla straży i miejsce obronne do kontrolowania terenu. Pozostałe, jak to wyglądało bliżej, trudno powiedzieć, ale my jesteśmy przyzwyczajeni przez te szczególnie filmy amerykańskie, nie, że jak zamek, to od razu tego wielkości Malborka przynajmniej, albo Wawelu, nie, i że każdy rycerz musiał taki mieć, bo to inaczej to nie był rycerzem, nie? Ale w tym wieku XIV, czy nawet jeszcze później, XV, wymagania ówczesnych możnowładców były dużo, dużo, dużo mniejsze. Właściwie całe to społeczeństwo, większość życia spędzało na dworzu, na powietrzu. Właściwie do takiego domu szło się spać, coś zjeść, ogrzać się w czasie zimy, a resztę życia to się pędziło na dworze.

0: no już teraz to będzie paręnaście lat temu, były na Śródce w Poznaniu były prowadzone badania wykopaliskowe. Tam się okazało, że też był taki grudek, mniejszy, trochę niższy, w którym mieszkał biskup poznański w wieku tam koniec XIII, początek XIV. Dokładnie taki sam. Dokładnie takiej samej, nawet chyba jeszcze trochę mniejszy niż ten tutaj w Mrówkach. Cała różnica ta, że tamta wieża w Poznaniu miała jeszcze piwnicę. No tutaj piwnicy akurat nie było od razu.
1: A jak wiemy, biskupi to raczej z tych bogatszych byli.
0: No raczej, a szczególnie poznańscy, no bo to... Kiedyś jak tam zbierałem materiały do naszego biskupa Andrzeja Łaskarzyca z Gosławic, kiedy on właśnie był w XV wieku, na początku wieku XV przecież był biskupem poznańskim, no to on miał dochody z 300 iluś tam wsi i parunastu miast, nie? No to... No, XV wiek to jest troszkę jednak trochę inna bajka, to jednak i większe dochody i większe możliwości finansowe. W związku z tym on sobie mógł postawić taki zamek jednorodzinny w Gosławicach, nie? Tego także stać go było na to. A inni, no, tak jak Wojciech...
1: Zdarzali się rycerze, którzy mieli jednak już te murowane, potężne jakieś warownie. No, czy to raczej tak na południu?
0: Rycerze to nie bardzo. Nie. Właśnie biskupi. Biskupi. No, Borysławice zamkowe, Besiekiery, to są wszystko zamki, które budowali biskupi. No, że potem one się dostawały w ręce ich tam bratanków, niebratanków, innych tam krewniaków. To jest inna historia, ale to było budowane przez biskupów. No w końcu oni mieli największe dochody, największe możliwości. Większe niż tam, no bo wiadomo, taki urzędnik jakiś tam, powiedzmy sobie, wojewoda czy podkomorzy, to była funkcja czasowa, dochody były sobie takie, powiedzmy, względne, nie? Natomiast no biskup, no to już były sumy liczone w tysiącach grzywien srebra, także to zupełnie inna bajka.
1: Wiemy, że tym miejscem zajmuje się Muzeum z Gosławic. Jakie być może imprezy okolicznościowe się tutaj odbywają? Co się dzieje tutaj na miejscu?
0: No to co roku jest to coś innego. No kiedyś były te właśnie te dni Wilczyna, tutaj się też odbywały się też po tej rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, tu przyjeżdżało rycerstwo na różne tutaj pokazy rekonstrukcyjne. No teraz przez tą pandemię to trochę tam uległo przerwaniu, ale powolutku to się teraz odbudowuje. Teraz 13 będzie właśnie tego sierpnia będzie tego typu impreza, też będą pokazy rycerskie i tym podobne historie. Także no powoli no, życie po tej pandemii, która no właściwie to pozamykała wszystko, nie? No jakoś to powoli wraca. No, a wracając do tego, tutaj do tej budowli, no, chata stoi też w tym miejscu, gdzie stała tam poprzednia, ten budynek, to jakiś mieszkalny. Jak ona wyglądała, też nie wiemy, no bo to jest w tej chwili rekonstrukcja. No i wiadomo, że tutaj w tej części, gdzie jest pusto w tej chwili, tam była jeszcze taka mała kuźnia, nie? Jako że no, do gospodarstwa tego typu, dwory tego typu były no, samowystarczalne, zresztą musiało być samowystarczalne. W związku z tym tu trzeba było i coś tam sobie naprawić, konia podkuć, tym podobne rzeczy. No, najlepiej pokazuje no, te znaleziska, które tutaj były w czasie wykopalisk wykopane, pokazują te różne aspekty tego życia, nie? Bo część uzbrojenia

0: fragment kopii, uprzęż końska, strzemiona, ostrogi, groty od strzał od kuszy. To wszystko pokazuje, że to była rodzina rycerska, no bo to wiadomo. Ale oprócz tego jeszcze był na przykład nadzieszalka wagi, takiej niedużej, która służyła do ważenia jakichś cenniejszych materiałów, więc być może też jakiś taki element handlu też tu się pojawia. No poza tym, no resztę, no i cała masa różnych przedmiotów, no znaczy w tej drugiej połowie tego wieku XIV ten Grudek został spalony. Nie wiemy też, prawdopodobnie znowu jakieś tam sąsiedzkie porachunki. Być może w ramach tej wojny domowej, która wtedy, te grzybalitów z Dałęczami, która w 1385 roku tutaj się toczyła na tych terenach, ale to jest tylko taka luźne podejrzenie, bo niekoniecznie to musiało być tą. No, ale też były znajdowane takie rzeczy, no, powiedzmy sobie, no, potrzebne w gospodarstwie, do świder, jakieś dłuta, jakiś młotek, jakiś toporek. No, czyli tutaj nie
1: narzędzia
0: tylko...
1: Narzędzia pracy.
0: Takie narzędzia pracy, czyli tutaj nie tylko się mieszkało, ale też coś tam trzeba było zrobić. No ta kuźnia pokazuje, że też to coś tam było podkuć, wykuć, przekuć. No coś tego, no wiadomo, jak zawsze cała masa potłuczonych garków, bo to wszędzie to jest, nie? Ale ciekawe, że był też na naczynie, fragment naczynia z głową konia, tak zwane akwamanile, co już świadczy, że to, no powiedzmy sobie, znaczy tego typu naczynia się raczej wiążą z osobami duchownymi, ale to jak to wytłumaczyć tutaj, no nie wiem. No niestety zostały nam tylko zdjęcia, jako że paręnaście lat temu mieliśmy tutaj włamanie i takich tutaj paru miejscowych bezdomnych wzięło i czy to byli na tyle pijani, że nawet nie pamiętali, gdzie wyrzucili te bo ukradli tam koc przeciwpożarowy, gaśnicę, no bo to można sprzedać. No wygarnęli wszystko z gablot, ale potem stwierdzili, że tego się nie da sprzedać i gdzieś wyrzucili, a nie pamiętali gdzie, żeśmy nie odzyskali tego. A szkoda, bo to były fajne rzeczy, na przykład były ostrogi dziecięce, absolutna rzadkość na terenie Polski, w bardzo dobrym stanie. Zostały tylko zdjęcia. Reszta zniknęła, nie? Poza tym też było znaleziono zwykłe śmieci, wydawałoby się, czyli kości, czyli resztki obiadowe. Ale jak się okazuje, z tego też można się coś dowiedzieć, nie? Z tych śmieci, bo się okazało, że no wiadomo, no kości, czyli to co było jedzone. No czy no, przede wszystkim no, krowa, świnia, owca, no żadne zdziwienie, nie? Ale też były pojedyncze kości żubra. Znaczy się, że no tutaj w tych lasach, w tym wieku XIV te zwierzęta jeszcze tutaj krążyły. Były no, kości ptaków, no to żadne zdziwienie, tutaj ptactwo wodne. Ryby też żadne zdziwienie. No i są też kości jeleni i saren. I tu no, też żadne zdziwienie, lasów mamy naokoło pełno, ale kolega, który się zajmuje właśnie archeozoologią, mi wytłumaczył, że to jest też ciekawa informacja, bo te dwa gatunki się absolutnie wykluczają. że na terenie, gdzie są jelenie, nie ma sarn, bo zwalczają się nawzajem, nie? I odwrotnie, tam, gdzie są sarny, nie ma jeleni, nie?
1: Ja też nie wiedziałem.
0: No bo człowiek się to takimi rzeczami nie interesuje, nie? I tego. I się okazało, że one zajmują różne tereny dosyć odległe od siebie, nie? Z tego wynika, że właściciele tutaj tego grudka polowali na bardzo dużym terenie, że to nie było, że tutaj sobie wyszedł z domu i tam coś tam sobie upolował, nie? Bo żeby ten drugi gatunek upolować, musiał jechać parędziesiąt kilometrów stąd, żeby tam zapolować, nie? Także, no, wydawałoby się z takich no, mało istotnych, ważnych znalezisk, można ciekawe informacje znaleźć.
1: Dobrze, myślę, że temat dosyć tutaj rozbudowanie omówiliśmy. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i zapraszamy wszystkich do zwiedzania tego miejsca. Nie wszyscy mogą wiedzieć, że lokalnie, blisko mamy tak piękny grudek. Rowerzystów zwłaszcza tutaj są świetne drogi, więc na taką wycieczkę rodzinną serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Walistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to również zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza, że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
4: Konin FM.
2: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.
3: Nadwarciański Park Krajobrazowy. Data utworzenia 1995 rok. Powierzchnia 13 428 hektarów. Cele ochrony: zachowanie pradolinnego krajobrazu Doliny Środkowej Warty z mozaiką siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza wodnych i łąkowych, stwarzających dogodne warunki do bytowania dla ptaków wodno-błotnych, zabezpieczenie walorów kulturowych związanych z osadnictwem na kępach wydmowych i na krawędzi pradoliny, w tym z ośrodkami władzy kościelnej i świeckiej w Lądzie, Ciążeniu i Bystrach. Położenie fizyczno-geograficzne. Dolina Konińska, równina Rzychwalska. Położenie administracyjne. Powiat Koniński, gmina Żgów. Powiat Słupecki, gminy Lądek i Zagórów. Powiat Wrzesiński, gmina Pystry. Położenie i krajobraz. Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje około 30-kilometrowy odcinek Doliny Warty w jej środkowym biegu od autostrady A2 na wschodzie po ujście Prosny w obrębie mezoregionu zwanego Doliną Konińską. Niegdyś Dolinę Warty porastały lasy łęgowe. Dzisiejszy krajobraz to efekt tradycyjnego pastersko-łąkarskiego użytkowania doliny, uzależnionego od zmiennego rytmu przepływów rzeki z regularnymi wezbraniami tworzącymi okresowe rozlewiska. Charakterystyczny dla tych stron był zwłaszcza swobodny wypas wielotysięcznych stad gęsi, sprzyjający utrzymaniu terenów otwartych. Dziś powierzchnia płaskiego dna Doliny Warty zajęta jest przez mozaikę podmokłych łąk, szuwarów, pastwisk, gruntów ornych i zadrzewień, pomiędzy którymi występują liczne starorzecza, smugi i wydmy. Coraz większy obszar zajmują pola uprawne. Nieliczne, rozproszone zabudowania usytuowane są zazwyczaj na wyniesionych kępach wydmowych, a wszystkie większe miejscowości założono wzdłuż krawędzi pradoliny, poza strefą zalewów. Najbardziej wyraźnymi przykładami wpływu człowieka na krajobraz są niewątpliwie przecinające dolinę autostrada oraz ciągnące się kilometrami wały przeciwpowodziowe. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielkie stada gęsi, kaczek i ptaków siewkowych w czasie sezonowych przelotów. Liczne gniazda bociana białego obecne niemal w każdej wsi. Warto odwiedzić Ekomuzeum Doliny Warty. Warto przeżyć spływ kajakowy Wartą, wycieczkę pieszą, rowerową lub wodną w ramach rajdu chatkowego z metą w schronisku PTTK Chatka Ornitologa w Białobrzegu, przeprawę przez Wartę promem górnolinowym w Sławsku. Czytamy na stronie powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Gmina Ostrowite. Leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi. Od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powidzem.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Ratusz Kolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w Kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne szkarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górnej prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
2: Konin FM.